0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Radio Nacina.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 31 lipca. Wspomnienie świętego Ignacego Loyoli.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Bóg jest tym, który nieustannie działa dla dobra ludzi. Jednak w swoim rodzinnym mieście Jezus nie mógł zdziałać cudów. Ponieważ po synu cieśli nie spodziewano się niczego nowego, ludziom zdawało się, że Jezus niczym nie może ich już zaskoczyć. Jeśli chcesz, spróbuj znaleźć Go tam, gdzie Go do tej pory nie widziałeś. W relacjach, wydarzeniach lub tym, co Cię otacza.

Cuda, których dokonywał Jezus, były znakami Bożej dobroci i obecności pośród swojego ludu. Jednak Jezus nie chciał koncentrować spojrzenia ludzi tylko na cudach, lecz na samym Bogu, który nieustannie obdarowuje wszystkich. Niewiara powoduje, że nie dostrzegamy cudów Bożej łaski obecnej wszędzie wokół nas. Spróbuj zwrócić się do dobrego Ojca najbardziej autentycznie, jak potrafisz.

Jezus, Syn Boży, jest prawdziwym człowiekiem. Wyzwanie, jakie stoi przed Jego sąsiadami, aby dostrzec w Nim oblicze Ojca, jest również naszym wyzwaniem. Zaprasza, aby spróbować dostrzec w naszych bliźnich oblicze samego Chrystusa. Jeśli chcesz, poszukaj Boga w Twojej codzienności, w zwykłych sytuacjach, które napotykasz każdego dnia.

Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Porozmawiaj z Jezusem o swojej wierze. Poproś, aby Pan otworzył Twoje serce na obecność i działanie Boga w Twoim życiu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dziś Kościół Święty wspomina świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, duchowego mistrza, który po nawróceniu oddał całe swoje życie Bogu. Urodził się 23 października 1491 roku w Loyoli w Hiszpanii. Zmarł 31 lipca w 1556 roku w Rzymie. Jego zasługą jest nie tylko rozwój duchowości ignacjańskiej, ale także wielka troska o formację kapłańską i edukację. Święty Ignacy uczy, jak rozpoznawać wolę Bożą w naszym życiu i jak w pełni oddać się Bogu na służbę. Tą Eucharystię sprawuje w intencji dziękczynno-błagalnej za Piotra Machura, prosząc o Boże błogosławieństwo dla niego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. Ojciec Jarosław sprawuje tą Eucharystię, jest to dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej. Witam też was wszystkich, drogie siostry, drodzy bracia. Witam też wszystkich, którzy gromadzą się, słuchają nas przez media, przez Radio Jasna Góra. Chciałbym przywitać serdecznie też pielgrzymkę z Paszyna, pielgrzymkę z Moch, pielgrzymkę z Kolska i pielgrzymkę z Łańcuta. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan. Stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im, tak mówi Pan. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Silo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Silo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dookoła Jeremiasza w domu pańskim. Oto słowo Boże.
1: Boże.

0: Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Proszę, usiądźmy, kto może. Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy pielgrzymi, dzisiejsza Ewangelia opisuje, jak Jezus powraca do Nazaretu, swojego miasta rodzinnego, i naucza w synagodze. Wystąpienie Jezusa najpierw zaczęło wywoływać zdumienie. Skąd ta mądrość i skąd są te cuda, które czynił? Szybko jednak w mieszkańcach zaczęło brać górę niedowierzanie. Przecież On jest jednym z nas. Jest przecież synem cieśli, Józefa. Znamy też przecież Jego matkę, Maryję, Jego kuzynów. W tamtej kulturze kuzynów nazywano braćmi. Mieszkańcy zaczęli więc powątpiewać w Niego, a treść Jego nauki, Jego przesłanie zostało szybko przesłonięte ludzkimi kalkulacjami. Jezus krytykuje postawę swoich rodaków, ponieważ stała się ona dla nich przeszkodą w przyjęciu Słowa Bożego. Mieszkańcy Nazaretu zatem sami wymierzyli sobie karę, gdyż z powodu swego niedowierzania nie doświadczyli uzdrawiającej mocy Jezusa. Ostatnie zdanie bardzo wyraźnie na to wskazuje. Nie uczynił tam wiele cudów, gdyż Mu nie uwierzyli. Mieszkańcy zatem powątpiewają o Nim. Znają Go, Jego rodzinę i nie mogą uwierzyć, że teraz jest On wielkim prorokiem. Dziś to słowo skierowane jest do każdego z nas. Czy ja wierzę, że Jezus jest Mesjaszem? Czy ja wierzę w przesłanie Ewangelii, w przesłanie tej oto księgi? Czy ja mam wiarę w to, że za chwilę na tym ołtarzu Bóg na słowa kapłana przemieni tę hostię w ciało Jezusa, a wino w Jego krew? Wiara. Jezus wymaga od nas wiary. Czy ja wierzę, że Jezus może mnie uzdrowić? Czy ja wierzę, że w Jego imieniu jest moje zbawienie i ocalenie? Jezus wymaga od nas wiary i uznania w Nim Zbawiciela. Zobaczmy, przyjrzyjmy się. W wielu przypadkach to właśnie wiara jest decydującym czynnikiem, aby objawiła się chwała Boża. Kiedy do Jezusa podchodzi dwoje niewidomych i prosi o uzdrowienie: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Jezus pyta tylko o jedno: czy wierzycie, że mogę to uczynić? A następnie dodaje: niech się wam stanie według waszej wiary. Kiedy do Jezusa w Kafarnaum przyszedł setnik i zaczął prosić, by Jezus uzdrowił jego sparaliżowanego sługę, jemu wystarczyło tylko słowo Jezusa. Wierzył, że na słowo Jezusa jego sługa wyzdrowieje. Setnik nie czuł się godny, by Jezus wszedł do jego domu, ale mocno wierzył. Jezus był zaskoczony jego wiarą i powiedział: u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. I powiedział do setnika: niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. I w tej samej chwili sługa odzyskał zdrowie. Kolejny przykład. Kobieta, która od 12 lat miała krwotok. Ona ufała, że jeśli tylko dotknie płaszcza Jezusa, odzyska zdrowie. I tak też się stało. Jezus, widząc jej wiarę, powiedział: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Zobaczcie też, co Jezus robi, widząc, jak przyjaciele przynoszą swojego kolegę sparaliżowanego na noszach do Niego i spuszczają go przez dach. Pismo Święte mówi: Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: ufaj, synu, twoje grzechy są odpuszczone. Po czym dodał: wstań, weź swoje łóżko i wracaj do swojego domu. We wszystkich tych przypadkach przewija się motyw wiary koniecznej do uzdrowienia. Ale przyjrzyjmy się, czym jest wiara. Na religii, w szkole, ale też i w seminarium uczono mnie, że wiara jest jedną z trzech cnót teologalnych. Wiara, nadzieja, miłość. I że ona jest darem, darem od Boga. Jak to pogodzić? Z jednej strony Jezus wymaga, oczekuje wiary, a z drugiej strony widzimy, że wiara jest darem Bożym. Tak, wiara jest darem Bożym, ale mamy się też o nią starać. To nie jest sprzeczność. To są dwie strony tej samej monety. Jak to zrozumieć? Wiara jest darem. Święty Paweł w liście do Efezjan 2:8 pisze: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie wyrabiamy sobie wiary tak jak punktów w jakiejś grze. To Bóg jest pierwszy, wychodzi naprzeciw. On daje nam to ziarenko wiary. To ziarenko wiary trzeba pielęgnować. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Jeśli dostałeś od kogoś ziarenko jakiejś rośliny, to trzeba je wsadzić w glebę. Trzeba je podlewać, postawić na słońcu, aby wyrosło. Trzeba więc naszej opieki, naszej troski. I tak też jest z wiarą. Bóg daje nam ziarno wiary, ale my musimy współpracować. Teologowie nazywają to współpracą z łaską. Co trzeba zatem robić? Jak to ziarno wiary podlewać? Po pierwsze, modlitwa. Jest to rozmowa z dawcą. Bez modlitwy wiara pomału umiera. Po drugie, sakramenty święte. Są one pokarmem dla naszej wiary. Sakrament spowiedzi. Człowiek, który żyje w grzechu, zwłaszcza w grzechu ciężkim, wiara umiera bardzo szybko. Oddając Bogu nasz grzech, jesteśmy na nowo w Jego oczach święci. Eucharystia. Karmienie się ciałem i krwią Chrystusa. Ale nie wolno przyjmować nam Eucharystii, gdy trwamy w grzechu ciężkim. Nieobecność na niedzielnej Eucharystii też jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli nie przychodzimy na nią z lenistwa. Nie wolno przyjmować Komunii Świętej, kiedy trwamy w grzechu ciężkim. Przyjmujemy ją wtedy ku naszemu potępieniu, nie ku zbawieniu. To właśnie zabija naszą wiarę, a nie ją umacnia. Także pamiętajmy o tym zawsze. I kolejna rzecz. Rachunek sumienia. Święty Ignacy Loyola, patron dnia dzisiejszego, nazywał to egzaminem, sprawdzianem, gdzie i jak łaska Boża działa dziś w moim życiu. Zachęcał on do robienia rachunku sumienia dwa razy dziennie, w południe i wieczorem. by przyjrzeć się swojemu życiu i szukać w nim Bożego działania. I kolejną rzeczą jest służba. Wiara, która nie wychodzi do ludzi, do drugiego człowieka, więdnie. Działać, to znaczy iść tam, gdzie wiara ci każe. Święty Ignacy nie mówił: zaciśnij zęby i uwierz mocniej. On mówił: zrób miejsce, żeby Bóg mógł w tobie działać. Innymi słowy, to oznacza: nie martw się, czy masz wystarczająco wiary, ale martw się, czy dajesz Bogu przestrzeń, żeby On ją w tobie powiększał. Wiara jest darem, ale darem, który rośnie tylko wtedy, gdy go używamy. Droga siostro, drogi bracie, jak myślisz, w którym miejscu teraz najbardziej czujesz, że trzeba tą twoją wiarę podlać? Amen. Wpatrując się w świętego Ignacego z Loyoli, który całe życie oddał na służbę Bogu i bliźnim, z wiarą przedstawmy Ojcu Niebieskiemu nasze modlitwy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się duchowością ignacjańską, prowadził wiernych ku głębokiemu rozeznawaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich poszukujących sensu życia, aby przez pokorne rozeznanie i modlitwę odnaleźli Boga, który jest celem ich życia i prawdziwym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i studentów, aby w nauce i życiu codziennym kierowali się mądrością, która pochodzi od Boga, oraz budowali swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za tych, którzy poświęcili życie dla głoszenia Ewangelii, aby zostali przyjęci do chwały Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętego Ignacego zawsze szukali większej chwały Bożej w naszym życiu codziennym. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się również w intencji Piotra Machury, prosząc o Boże błogosławieństwo dla niego, a także módlmy się o wszelkie potrzebne łaski,

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech On przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogorodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie.

i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, biskupem Wacławem oraz stałym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Ignacym z Loyoli, Pawłem I Pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
4: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł po mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech

0: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. Powiemy też o tłumach w Tatrach i apelu toprowców. Justyna Stolfik-Binda, zapraszamy na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Chodzi o wydarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, a konkretnie, tu cytat z komunikatu śledczych, o podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB na krótko po zdarzeniu. Mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Więcej o tym Szymon Kępka.
1: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
2: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajający.
1: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: W tej książeczce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
1: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 2,5-letni Mikołaj dzięki operacji serca otrzymał drugie życie. Skomplikowany zabieg przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Mama Mikołaja, Hanna Wiśniewska, mówi wprost: to był cud i dał naszemu synowi szansę na normalne funkcjonowanie.
5: Na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Wiąz zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
0: Lekarze poinformowali, że Mikołaj jest i będzie poddawany ścisłej obserwacji. Tłumy na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy, m.in. na Orlejperci, Szpiglasowej Przełęczy czy Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2-3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
6: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest m.in. na Orlejperci i w kopule szczytowej Giewontu.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś temperaturowo na Dolnym Śląsku do 35 stopni maksymalnie. Jednak w tej południowo-centralnej części Dolnego Śląska możemy spodziewać się też opadów deszczu i burz. Myślę, że tego doświadczyliśmy dziś mniej więcej około godziny 6 rano. Przyznam się szczerze, jak szłam do radia, to prawie złapał mnie deszcz. Dziś również gorąco w ciągu dnia, no ale mogą pojawić się też deszcze.
8: Reklama.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Na
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Czas już rozpocząć ten piątkowy poranek właśnie z Radiem Rodzina. Na dobry początek zespół One Republic doda nam troszkę energii, no a później dużo dobrej muzyki, ale też i oczywiście trochę informacji i ciekawostek. I mam nadzieję, że umilimy Wam ten piątek skutecznie. One Republic i Counting Stars już teraz na naszej antenie.

0: 7.13 już na zegarach, a więc czas na taką kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście piątek, 31 lipca. Imieniny obchodzą Ignacy, Helena, a także Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, Ernesta, Fabia czy Alfonsa. Mamy dziś też nietypowe święta związane z administracją, między innymi Dzień Administratora, a także i Dzień Skarbowości. Przysłowie na dziś: jeśli upał wsiano kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Przysłowie znacznie odmienne od tego, które słyszeliśmy w dniu wczorajszym, a tak się składa, że deszczowo nam się ten poranek rozpoczyna. Czy to już zwiastuje, co będzie się działo w zimie? No, to wszystko, myślę, zobaczymy niedługo.
1: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: powietrza.
1: Droga do pracy potrafi czasem zadziwić, szczególnie gdy, na przykład w moim przypadku, gdy jadę właśnie na dyżury na godzinę 6 rano, dziś obserwowałam takie przepiękne niebo. Było ono różowawe, ale z drugiej strony było też widać ciemne, szare chmury, takie jakby groziły tym, że niebawem spadnie deszcz. No i słuchajcie, w czasie drogi do pracy widziałam, że gdzieś tam coś błysnęło, ale uznałam, że to po prostu czasem są takie iskry, które właśnie pojawiają się, gdy tramwaj jedzie tam na trakcji na górze, no to myślałam, że to może po prostu zobaczyłam to. No, ale gdy byłam już blisko Ostrowa Tumskiego, no to patrzę się, że no nie, błysnęło się tak porządnie, ale też dostrzegłam tęczę na tej ciemnej części nieba, bo jak szłam właśnie, no to miałam takie, po jednej stronie było ciemno, a po drugiej było bardzo tak jeszcze jasno i słonecznie. No i słuchajcie, prawie gdy już dochodziłam na Ostrów Tumski, nagle czuję, że coś zaczyna kropić. No i faktycznie weszłam do budynku i rozpadało się porządnie, ale przezorność u mnie wygrała. Wychodząc z domu, zabrałam ze sobą parasol, więc w razie W również i Wam polecam zabranie takiego parasola.

0: 7.30 już na zegarach, a więc zapraszam Was na kalendarium muzyczne.
1: Lipca 1967 roku w Krakowie urodził się Grzegorz Turnał, wokalista i kompozytor. Był rok 1984, gdy 16-letni Turnał w rodzinnym mieście zdobył pierwszą nagrodę na studenckim festiwalu piosenki. Debiut okazał się punktem zwrotnym w życiu artysty. Marzył bowiem, by zostać aktorem.

31 lipca 1972 roku urodziła się Renata Dąbkowska, piosenkarka i prezenterka telewizyjna. W latach 1996-98 była wokalistką zespołu Sixteen, z którym reprezentowała Polskę w 43. konkursie piosenkowym.

1921 roku we wieku 93 lat zmarł Jerzy Matuszkiewicz. Artysta był jednym z najpopularniejszych kompozytorów muzyki filmowej, znanym z blisko 200 obrazów. Napisał także kilkadziesiąt piosenek, ale sam uważał się zawsze przede wszystkim za jazzmana.

31 lipca 1964 roku w katastrofie samolotu ginie Jim Reeves. Ciało piosenkarza oraz podróżującego z nim menadżera znaleziono po intensywnych poszukiwaniach dopiero 2 sierpnia. Reeves był pierwszym wykonawcą country, któremu udało się przebić na rynek muzyki pop.

0: Kwadrans pozostał nam do godziny 8, a ja już teraz uchylę rąbka tajemnicy, co wydarzy się w najbliższy weekend na naszej antenie, bo wtedy oczywiście ponownie audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Tym razem będziemy odkrywali, co kryje się pod powierzchnią Dolnego Śląska, a powiem, że kryje się tam niemało. Są to zabytkowe kopalnie, tajemnicze sztolnie, jaskinie i podziemne trasy turystyczne. To miejsca, które warto odwiedzić, myślę, nie tylko w dni upalne, jakie mamy w ostatnim czasie. No i my w ten weekend odwiedzimy 4 obiekty, które należą do szlaku tajemniczych podziemi. No i jeden już zdradziłam wczoraj, a teraz zdradzę Wam drugi obiekt, a to zdradzę dlatego, że mamy dziś dla Was rodzinne zaproszenia właśnie na zwiedzanie kopalni Święty Jan w Krobicy. Podziemna trasa turystyczna na kopalnia Święty Jan w Krobicy to jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych ośrodków górnictwa kruszcowego w Sudetach. Zwiedzanie prowadzące przez dwie zabytkowe sztolnie pozwala przenieść się w czasie dosłownie do XVI wieku, kiedy to w sercu gór izerskich poszukiwano cennej cyny, a także i kobaltu, o czym mówi Piotr Fościak, jeden z przewodników po kopalni Święty Jan.
1: Główny tutaj walor naszej trasy turystycznej to jest jej autentyczność i surowość, ponieważ pokazujemy to górnictwo, jak wyglądało naprawdę w wieku XVI, czyli już 450 do 500 lat temu.
2: Chodnik, którym idziemy my, to jest chodnik główny komunikacyjny. On jest szerszy niż te boczne, bo tędy cały czas chodzili ludzie, wtedy oni cały czas wynosili swój urobek, tu się działo całe życie górnicze. Co jest wyraźne dla sztolni XVIII-wiecznej, sztolni Święty Leopold, to jest to, że jak na nią spojrzycie sobie teraz po linii prostej, ona idzie po naprawdę dobrze wytyczonym szlaku. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo druga sztolnia Święty Jan z wieku XVI, ona ma ciągłe zakręty, wije się jak wąż. To jest na tyle długi czas, że zmieniło się wszystko. Metody pomiarowe, metody wydobycia, metody odwadniania, cała technologia poszła do przodu, przez co sztolnie też były wytyczane lepiej i prezentowały się już w wieku XVIII o wiele piękniej.
3: Dużo turystów przyjeżdża?
1: Bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, w sezonie zimowym, nawet w okresach przejściowych jak jesień czy wiosna, także mamy duże zainteresowanie. Od dzieci, od 6 roku życia, bo tylko takie możemy wpuszczać, to jest bardzo ważna rzecz, aż po seniorów, dorośli, czy osoby pracujące w dużych firmach, czy osoby pracujące w szkołach, tutaj są zainteresowani tym miejscem i chcą to miejsce poznać, a przede wszystkim jego historię i tak świat kiedy wtedy wyglądał.
0: Historia nie jest tu tylko opowieścią. Doświadcza się jej bezpośrednio poprzez surowe, ręcznie wykute chodniki, łącząc w ten sposób poznawanie dziedzictwa z edukacją i elementami przygody. Najmłodsi i całe rodziny mogą skorzystać z warsztatów alchemicznych czy podziemnego escape roomu.
1: Jeżeli chodzi o wakacje w tym momencie, to wszystkie wieczory mamy zaplanowane specjalne przejścia tematyczne, zwiedzanie z lampionami łączące bardziej już nie historię górnictwa, a legendy i opowieści regionu, zwiedzanie z warsztatami alchemicznymi, gdzie można samemu sobie delikatnie mikstury pomieszać i delikatnie w tego szalonego naukowca się także pobawić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej takim przejściem zagadkowym, mamy specjalne dni również przejście w stylu escape room, które nie jest prawdziwym escape roomem, ale pozwala wejść do kopalni, bardziej interaktywnie poznać historię tego miejsca, pobawić się rodzinnie. Zalecamy wcześniejszą rezerwację, ponieważ musimy wiedzieć, czy w ogóle jakiś wieczór się odbędzie, czy jest na to zainteresowanie. Jeżeli chodzi o zwiedzanie takie najzwyklejsze, historyczne w ciągu dnia, wystarczy dzień, dwa dni wcześniej, zadzwonić, spytać o wolne godziny. My sobie wszystko zapiszemy, jakby co miejsca dla każdego się znajdą.
0: Kopalnia Święty Jan, słuchajcie, świętuje w tym roku jubileusz 450-lecia od uruchomienia. No i ja mam dziś dla Was rodzinne zaproszenia właśnie do tej kopalni. Jeżeli chcielibyście powalczyć o takie zaproszenie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie i wczuć się w rolę górnika. Gdybyście pracowali w kopalni, jaki kruszec chcielibyście wydobywać i dlaczego? Odpowiedzi przysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, żeby poprzedzić odpowiedź słowem rodzina. Zapraszam już teraz do zabawy.
4: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnawie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Koniec z telefonami w szkołach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał w ziemi we wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Wiadomo, że spadła tam rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
0: Piloci F-16 byli gotowi zestrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli liczne fragmenty pocisku, a dziś w Oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
2: Referendum! Referendum!
3: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
0: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby odbyć się w grudniu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
5: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację Prawa Oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki. Między innymi wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych.
6: Choć synoptycy na dziś nie przewidywali deszczu we Wrocławiu, to ten deszcz się pojawił i mam wrażenie, że może on nam potowarzyszyć w pewnych momentach dnia. Na razie jednak jest dość spokojnie, dziś do 35 stopni w stolicy Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o całe województwo, to 35 stopni będzie tak mniej więcej w centralnej i północnej części, na południu nieco chłodniej, ale też i deszczowo.
7: Reklama.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
10: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

8.10 na zegarach, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Ja przypominam o naszym konkursie. Dziś bilety rodzinne, bilety do kopalni Święty Jan w Krobicy. A w naszym konkursie musimy wcielić się w górnika i odpowiedzieć na proste pytanie. Gdybyście pracowali w kopalni, jaki kruszec chcielibyście wydobywać i dlaczego? 7148. Pod ten numer wysyłamy odpowiedzi, a wiadomość poprzedzamy słowem rodzina. Ja niedługo przybędę do Was z pewną, myślę, bardzo wakacyjną i bardzo letnim utworem. Jednak już teraz taka krótka, inna, muzyczna przerwa, a za chwileczkę do Was powrócę.

Tak jak mówiłam, tak też wracam do Was z wakacyjnym utworem, który na pewno przypomni dawne lata, dawne takie młodzieńcze wakacje i różne przygody, które się wtedy wydarzyły. Przyznam się sama, że usłyszałam właśnie go wczoraj i tak po prostu taki sentyment mi przyszedł, że ojejku, jak to było fajnie, jak się po prostu biegało po dworze, wymyślało się przeróżne zabawy. No, takie to były lata, a teraz już niestety wakacje wyglądają troszkę inaczej, no ale zawsze są utwory, które mogą nam przypomnieć o tamtym czasie i to jest właśnie jeden z nich. Tak więc już teraz Halina Kunicka na naszej antenie.

Niedawno wspomniałam o tym, że już dziś kończymy miesiąc lipiec, a już jutro rozpoczniemy kolejny miesiąc wakacyjny, czyli sierpień. Jutro oczywiście 1 sierpnia i to myślę jest taka szczególna data. W tym roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji oczywiście w stolicy będzie się wiele działo, ale we Wrocławiu również zostanie upamiętniona pamięć powstańców warszawskich. No i w związku z tym Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza na uroczystość upamiętniającą właśnie wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 na promenadzie staromiejskiej we Wrocławiu przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbędzie się uroczystość z udziałem wojskowej asysty honorowej w programie m.in. odśpiewanie hymnu, wręczenie odznaczeń, apel pamięci i salwa honorowa, a także złożenie wiązanek. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się jutro o godzinie 17, bo wiemy, że właśnie wtedy zawsze wyją syreny, to oczywiście również będzie to miało miejsce już jutro o godzinie 17 we Wrocławiu, również zawyją syreny, które mają właśnie oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Myślę, że w dniu jutrzejszym warto pamiętać o tym, co wydarzyło się 82 lata temu.

0: 8.30 na zegarach, więc zapraszam Was na kalendarium historyczne, które przedstawi Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 31 lipca. Do końca roku pozostaje 153 dni. W 1853 roku Ignacy Łukasiewicz na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie po raz pierwszy zapalił lampy naftowe. W 1928 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła w konkursie rzutu dyskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. W 1993 roku założono Polski Związek Golfa. Dolnośląski Klub Golfowy mieści się w Świdnicy. W 2004 roku otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajów miejskich w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 79. W Polsce obchodzimy Dzień Skarbowości. Data ta upamiętnia uchwalenie ustawy z 31 lipca 1919 roku o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. W 2016 roku w Brzegach koło Krakowa papież Franciszek odprawił mszę kończącą 31 Światowe

0: autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

Ja tak chciałam się nieśmiało przypomnieć, że... Ja tak chciałam się nieśmiało przypomnieć z naszym dzisiejszym konkursem. Mamy dziś dla Was rodzinne zaproszenia, czyli 2 plus 2 do kopalni Święty Jan w Krobicy. Jest to jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych takich kopalni, ośrodków górnictwa kruszcowego w Sudetach. No i słuchajcie, w tym roku ta kopalnia świętuje też jubileusz 450-lecia od uruchomienia, a jej surowość stwarza niepowtarzalny klimat rodem z XVI wieku. Jeżeli chcielibyście się wybrać do takiej kopalni całą rodziną, wakacje w końcu jeszcze trwają, no i troszkę te upały też doskwierają, więc to jest idealna opcja tak naprawdę, żeby się wybrać właśnie chociażby do takiej kopalni. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Na początku wyobraźcie sobie, że jesteście górnikami, no i teraz pytanie, gdybyście pracowali w kopalni, jaki kruszec chcielibyście wydobywać i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do zabawy.

0: o naszym konkursie, w którym możecie dziś zdobyć rodzinne wejściówki do kopalni Świętej Anny w Krobicy, tylko przypominam. A już teraz zapraszam Was do kolejnego tajemniczego podziemnego obiektu, a jest nim jaskinia Radochowska, która liczy sobie ponad 500 metrów korytarzy. Nie ma tam barierek ani elektrycznego oświetlenia, a jej historia sięga połowy XVIII wieku. Jaskinia Radochowska w Górach Złotych od kilku lat systematycznie powraca na mapę atrakcji ziemi kłodzkiej. I słuchajcie, to co jest, myślę, świetnym faktem, no to pod względem długości jaskinia Radochowska jest drugą jaskinią w Polsce, a mimo rosnącej popularności wciąż zachowuje swój dziki charakter. Jaskinia znajduje się we wnętrzu góry Bzowiec na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza w Górach Złotych niedaleko Radochowa i Lądku Zdroju, a o obiekcie opowiada nam Natalia Welman-Piotrowicz, która prowadzi go wraz z mężem.
1: Jesteśmy w środku, jesteśmy wewnątrz góry Bzowiec. Popatrzcie, chodzimy sobie górami i nawet nam do głowy nie przyjdzie, jakie one są puste w środku i jaki tu panuje świetny klimat. Mikroklimat, bo jaskinie mają swój unikalny mikroklimat. My jesteśmy w ogóle w Górach Złotych, a góra, w której uformowała się jaskinia, nazywa się Bzowiec. Jest niewysoka, ma około 700 metrów wysokości, ale ma nietypową budowę geologiczną, bo właśnie jest pusta w środku, a wynika to z budowy geologicznej. Cała góra zbudowana jest z łupka łyszczykowego skały, która jest odporna na działania wody, natomiast uformowała się tutaj też soczewka skały wapiennej, wapień krystaliczny, to jest skała marmur, to jest skała, którą woda rozpuszcza, tworzy się jaskinia. Powstanie naszej jaskini to jest górny pliocen, około 5 milionów lat temu ten proces się rozpoczął i mamy do czynienia z jedną z najwspanialszych jaskiń w Polsce.
0: Pierwsze pisemne wzmianki o jaskini pochodzą z 1757 roku.
1: I prawdopodobnie funkcjonowała tu niewielka kopalnia. Wydobywano tę skałę wapienną, ten marmur i przy którymś odstrzale jaskinia się odsłoniła. Pokażę pierwsze wejście, którym wchodzono do środka. I już wtedy, w połowie XVIII wieku, jaskinia była odwiedzana przez turystów, kuracjuszy odwiedzających pobliski kurort Lądek Zdrój. Przy czym jaskinia była eksplorowana w niewielkim zakresie. Spora część jaskini była wypełniona namuliskiem, czyli tym, co woda przez wiele lat nanosi do środka. I dopiero przed II wojną światową, w latach 30., pojawił się tutaj taki entuzjasta, miłośnik podziemi, górnik z zawodu, nazywał się Peregrin Heydrich. Człowiek, który początkowo mieszkał w Wałbrzychu, w Waldenburg, tam pracował w kopalni, ale kiedy przeszedł na emeryturę, przeprowadził się tutaj do Reyersdorf i tak mu się to miejsce spodobało, że postanowił zrobić z tego atrakcję turystyczną.
0: Namulisko, które znajduje się w jaskini, okazało się być też cennym materiałem naukowym. Znaleziono w nim, słuchajcie, szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, między innymi niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, a także lamparta datowanego na około 40 tysięcy lat.
1: To są czaszki zwierząt, które znaleziono w tej jaskini. Rzeczywiście Peregrin, usuwając namulisko, natknął się na szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, czyli od 300 tysięcy lat temu do około 25-24 tysięcy lat temu. Skąd wiemy, jakie to są czaszki i z jakiego okresu? Zostały wykonane badania paleontologiczne. On, kiedy znalazł szczątki, zawiadomił naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, z ówczesnego Breslau. I w 1935 roku pierwsze badania takie wnikliwe zostały tutaj wykonane, dzięki którym wiemy, że i szczątki niedźwiedzia jaskiniowego zostały znalezione, i lwa jaskiniowego. Lampart, to jest ciekawostka, datowany na 40 tysięcy lat temu, został znaleziony. Ta lista jest bardzo długa szczątków. Zwierzęta najczęściej chowały się w jaskiniach zimą. To jest idealne miejsce, żeby hibernować. W jaskiniach jest stała temperatura, niezależnie od tego, kiedy do jaskini wejdziemy, u nas jest akurat 9 stopni.
0: A więcej o jaskini Radochowskiej dowiecie się już w najbliższy weekend, także słuchajcie nas uważnie i eksplorujcie wraz z nami szlak tajemniczych podziemi.

0: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Do Zakopanego wracają arabscy turyści. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, alej został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
2: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
3: Was zatrzęsło się w domu.
4: To dla mnie szok dla człowieka takiego.
5: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
4: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
1: Po wczorajszych wydarzeniach premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
6: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wczoraj syreny brzmiały tak krótko, że mieszkańcy nie dostali SMS-ów z alertami. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rozpoczynają się już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o godzinie 18 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza święta. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu pamięci swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
1: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych w Zakopanem, to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melili, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekraczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
9: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. 25 stopni już na termometrach, sporo słońca, aczkolwiek troszkę chmur też na niebie znajdziemy. Dziś równie gorąco jak w dniu wczorajszym, jednak jak pokazał nam poranek, który być może jeszcze coś nam pokaże, no to deszczowo również może dziś być i to nie tylko we Wrocławiu, ale też i na południu i na zachodzie Dolnego Śląska.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina niezmiennie. No i cóż, już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a później w dalszym ciągu będziemy eksplorować tajemnicze podziemia Dolnego Śląska. Ja też przypomnę, cały czas trwa nasz konkurs, w którym dziś do zdobycia rodzinne wejściówki do kopalni Świętej Janny w Krobicy, czyli kopalni rodem z XVI wieku i jednej z najstarszych. Ona świętuje, przypomnę, 450 lat istnienia swojego. Więc jeżeli chcielibyście powalczyć o taką wejściówkę, no to nic prostszego, wystarczy odpowiedzieć nam na pytanie konkursowe. Gdybyście pracowali w kopalni, jaki kruszec chcielibyście wydobywać i dlaczego właśnie taki? Czyli po prostu w tym zadaniu wcielamy się w górnika, a wiadomości odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i koniecznie poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do zabawy. A tymczasem na antenie Radia Rodzina na dobry początek tej godziny zespół Roxette i kawałek How Do You Do.

0: Kwadrans po godzinie 9:00. Przed chwileczką Budka Suflera na antenie Radia Rodzina. Nie wiem, czy wam też się tak chciało śpiewać jak mi, no ale my sobie tutaj z Darią Detlef troszeczkę ponuciłyśmy. No i właśnie Daria Detlef wpadła dziś na przegląd prasy. Witam cię w piątek o poranku. Ciepło już na dworze, no nie?
1: Robi się gorąco, nawet powiedziałabym dzisiaj termometry znowu pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Bliżej 35 nawet.
1: Ale to... zdziwiło mnie to, tak, że w nocy padało.
0: Padało nawet nad ranem. Ja tutaj idąc do radia troszeczkę sobie nawet tak zmokłam, bo idę, tak patrzę się, takie kropelki czuję na sobie. O proszę, teraz padało.
1: Także miła niespodzianka. Tak. A zaczynamy przegląd prasy od informacji taki właściwie dla każdego z nas, dlatego że wczoraj we Wrocławiu miała miejsce akcja ratownicza i warto podkreślić taką wzorcową reakcję świadków. Kobieta tonęła w Odrze przy Wyspie Słodowej, o krok od tragedii tak naprawdę w centrum Wrocławia. W Odrze tonęła kobieta, która skoczyła do rzeki Składki przy Wyspie Słodowej, żyje dzięki błyskawicznej reakcji świadków, którzy wyciągnęli ją na brzeg, jeszcze zanim na miejscu pojawiły się służby. Całą sytuację opisuje Wodna Służba Ratownicza. Przypomnę, że wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat w popołudniowym programie Radia Rodzina. Piotr Maciaszek, ratownik wodny, właśnie przyznał, że często jest tak, że to od naszej reakcji, kiedy widzimy, że coś się dzieje, zależy zdrowie i życie tej osoby. Służby oczywiście na miejsce przybywają dosyć szybko, sprawnie. Tutaj jest koordynacja różnych podmiotów, które pełnią taką służbę na wodzie i na lądzie w naszym mieście. Natomiast no, zasady bezpieczeństwa są bardzo konkretne, czyli powiedzmy, dobrze jest nie wskakiwać do tej wody, zwłaszcza jeżeli nie czujemy się kompetentnymi pływakami, jeżeli mamy na podorędziu jakiś przedmiot typu gałąź, linę. Można też wykonać samodzielnie taką bojkę ratowniczą, nawet z ubrań plastikowych, butelek. O tym wszystkim rozmawiamy też na antenie Radia Rodzina i ta sytuacja wczoraj pokazała, że wrocławianie mają takie poczucie odpowiedzialności, zachowują zimną krew, no i kolejne życie uratowane. Tak jak mówię, dzisiaj będzie też bardzo gorąco. Nie wiemy, jakie były motywy tego skoku do wody, bo one też bywają różne, ale mam nadzieję, że do takich sytuacji zagrożenia życia będzie dochodzić jak najrzadziej. Przenosimy się teraz na zamek w Bolkowie. Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Karkonoskie odsłonili nieznane dotąd elementy średniowiecznej warowni, w tym tajemniczy korytarz podziemny i fragmenty budowli z XIII wieku. Badacze są przekonani, że trafili na materialne ślady z czasów założyciela zamku, księcia Bolesława Rogatki. Prace wykopaliskowe na zamku w Bolkowie trwają już czwarty sezon. Archeolodzy odsłonili nieznany dotąd korytarz, tak patrzę, bo również w Radiu Rodzina zwiedzamy różne atrakcje Dolnego Śląska i w każdy weekend między 12 a 15 zabieramy was poprzez reportaże w te różne części Dolnego Śląska, dokąd warto się wybrać na przykład z rodziną, zaplanować sobie tak wakacje. W Bolkowie, jeszcze zanim poznałam ten obiekt, no to przede wszystkim z Bolkowem mi się kojarzył Castle Party, impreza w lipcu już za nami. A tutaj, jak się okazuje, badania naukowców i archeologów potwierdzają nowe takie artefakty, które również będą, tak zakładam, do dyspozycji zwiedzających pewnie za jakiś czas, o ile te badania się wkrótce zakończą. Tutaj jest mowa też o takiej studni zamkowej. Cały artykuł znajdą państwo na stronie Dziennika Wałbrzyskiego, bo tam ta historia jest opisana. I zdjęcia tam
0: to ja tylko dodam, że my byliśmy właśnie na zamku w Bolkowie i przewodnik temu opowiadał, pokazywał nam, że jest tutaj zakryte, są wykopaliska, ale jeszcze nie wiadomo, co będzie. No i jak widać, już wiemy, do czego się nam dokopali archeolodzy.
1: Na koniec zaproszenie na poniedziałek, 3 sierpnia, z samego rana zapraszamy was do Katedry Wrocławskiej o godzinie 6 na mszę świętą, która rozpocznie 46. pieszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę do Częstochowy. Pątnicy będą szli 8 dni. Piesza pielgrzymka to jest wrocławska, jedna z najstarszych w Polsce. Zainicjował ją ksiądz Stanisław Orzechowski, znany duszpasterz Solidarności, akademicki również, co roku na udział udział w rekolekcjach w drodze decyduje się kilkaset tysięcy osób. Dawniej ta frekwencja była wyższa. W tym roku, przypomnijmy najważniejsze zasady, przede wszystkim warto się zapisać, warto wejść na stronę pielgrzymka.pl, poczytać regulamin, dlatego że jak zabieramy ze sobą na przykład duży plecak i tam kilka t-shirtów, jakąś pierwszą pomoc, apteczkę, prowiant, nie trzeba brać góry rzeczy na te 8 dni, ale takie podstawowe, które ochronią nas też przed pogodą, przed słońcem mocnym, przed deszczem. Na pielgrzymce są specjalne samochody, które przewożą bagaże pielgrzymów i one są rozładowywane podczas miejsc odpoczynku, kiedy docieramy danego dnia już na ostatni etap, rozbijamy namioty i tam śpimy. Ja przypomnę tylko, że w Radiu Rodzina od poniedziałku po godzinie 13 i przed apelem jasnogórskim.
0: Od 20.30 dokładnie.
1: Będziemy tradycyjnie relacjonować to, czym żyją pielgrzymi, jak przebiega w tym roku ta trasa, a ona w przyszłym roku troszeczkę się zmieni. W tym motywem przewodnim, hasłem są słowa uczniowie, misjonarze i w związku z tym będziemy mieli dla was i rozważania dla pielgrzymów duchowych i wiadomości prosto z trasy.
0: Także taka nowość w tym roku o 7.30 przez cały czas trwania pielgrzymki, to tak sobie nazwałyśmy tak roboczo taki update pielgrzymkowy, czyli codziennie będziemy łączyć się z księdzem Łukaszem Romańczukiem, który będzie nam mówił o tym, co danego dnia czeka na pielgrzymów w trasie. Tak więc zapraszamy już właściwie w poniedziałek od godziny 6 rano, bo też będziemy transmitować mszę świętą z katedry wrocławskiej, która
1: jakby ktoś
0: rozpocznie
1: na ostatni moment dołączyć, bo może się waha. Są tak zwane budy pielgrzymkowe, czyli taki, no, taki wóz, przyczepa, którą się ciągnie za samochodem osobowym. W środku są organizatorzy pielgrzymki, przyjmują zapisy, więc też dla jeszcze niezdecydowanych macie chwilę czasu na podjęcie takiej ostatniej decyzji.
0: A jeżeli jesteście niezdecydowani, zapraszamy na stronę Radia Rodzina. Tutaj również kilka materiałów, które zachęcą was do udziału w pielgrzymce, a także
1: w końcu
0: i kilka
1: jesteśmy patronem
0: dokładnie
1: medialnym.
0: A także i kilka rad, jak jeszcze przygotować się na pielgrzymkę, co
1: dobre
0: ze sobą
1: buty
0: zabrać, co włożyć, tak rozchodzone buty. No i pamiętajmy, przez ten cały czas pielgrzymki módlmy się o dobrą pogodę dla pielgrzymów. Jak to mówiła jedna z pątniczek na naszej antenie, 24 stopnie, troszkę słońca, lekki wietrzyk i to będzie wymarzona
1: ma
0: pogoda.
1: Ma być powyżej 30.
0: No to my się módlmy o te 24. No dobrze.
1: Bardzo
0: kończymy
1: dziękuję. Udanego weekendu.
0: Kończymy tak przegląd prasy. Daria Dytlaw była z nami, a już teraz na naszej antenie Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

past whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

Już teraz ponownie chciałabym wam przypomnieć o tym. Już teraz chciałabym wam ponownie przypomnieć o naszym dzisiejszym konkursie, w którym do zdobycia są rodzinne wejściówki do kopalni Święty Jan w Krobice, czyli kopalni rodem z XVI wieku. No i żeby zdobyć taką wejściówkę rodzinną, wystarczy wcielić się w górnika i odpowiedzieć nam na następujące pytanie. Gdybyście pracowali w kopalni, jaki kruszec chcielibyście wydobywać i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja zapraszam w dalszym ciągu do zabawy i udziału w konkursie.

Zbliża się wielkimi krokami godzina 10, więc czas już na słów kilka o tym, co po godzinie 10. Otóż o godzinie 10.10 zapraszam Was na rozmowę z Barbarą Balicką z biura prasowego MPK Wrocław, która opowie o tym, jak MPK dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, a także zachęci do tego, by zbudować swoją karierę właśnie z MPK Wrocław. To o godzinie 10.10.

0: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Powiemy też o operacji, którą przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został już zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówił tymczasem premier Donald Tusk, który przyjechał wczoraj na Lubelszczyznę.
1: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikat RCB to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmu. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
0: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze i jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
4: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
5: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
4: Tak.
0: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów. To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody, jeżeli chodzi o temperatury w tym momencie. Na termometrach mamy 26 stopni, te temperatury jeszcze wzrosną do 35 stopni. Dziś sporo słońca na niebie, tak jak w dniu wczorajszym. No i już jest gorąco i to czuć i zrobi się jeszcze goręcej, a dzisiejszy poranek przywitał nas burzami. Te burze mogą się pojawić również w niektórych częściach Dolnego Śląska na południu i zachodzie.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie już za chwileczkę. Naszym gościem będzie Barbara Balicka z MPK Wrocław, która opowie m.in. o tym, jak spółka dba o bezpieczeństwo i chroni swoich pracowników, a także zachęci do udziału w rekrutacji. No i cóż, rozmowa o godzinie 10.10. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: W ostatnich dniach wiele emocji we Wrocławiu wywołała napaść na motorniczego tramwaju, do której doszło na początku lipca. To zdarzenie po raz kolejny zwróciło uwagę na bezpieczeństwo motorniczych kierowców i kontrolerów MPK Wrocław. Warto więc przypomnieć, jaki jest status tych osób, a o tym opowie nam Barbara Balicka z biura prasowego MPK Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jaki jest status kierowców i motorniczych komunikacji publicznej?
1: Motorniczowie i kierowcy MPK Wrocław w trakcie wykonywania obowiązków są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu kodeksu karnego. To znaczy przysługuje im ochrona prawna funkcjonariusza publicznego. To jest bardzo mocna ochrona, o którą spółka zabiegała o wiele lat. To też był efekt starań, które podejmowaliśmy, pisząc, proponując, mówiąc ustawodawcom, jak bardzo jest to istotne. Dzięki temu napaść na funkcjonariusza publicznego to przestępstwo ścigane z urzędu i grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności. Więc te kary są surowe, ale one właśnie takie mają być.
0: No i właśnie ta sytuacja, która miała miejsce na początku lipca, gdzie jeden z pasażerów po prostu uderzył motorniczego, również już widzimy efekty tego, że motorniczy ma status funkcjonariusza publicznego.
1: Tak, to niestety nie był odosobniony przypadek. To znaczy to zdarzenie, o którym mówimy, nie jest jakąś jednorazową sytuacją. Ten problem przemocy oczywiście się powtarza, niestety. Dlatego też o każdych takich przypadkach mówimy bardzo głośno. Natomiast dzięki też wspaniałej, co trzeba podkreślić, współpracy z policją, już w przeciągu kilkunastu godzin w zasadzie ten człowiek został ujęty, zostały mu postawione zarzuty, no i grozi mu ta kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mamy nadzieję, że także takie sytuacje nagłaśniane, gdzie podkreślamy, jak mocne i zdecydowane są te działania, sprawią, że każda osoba, która myśli o takiej rodzaju reakcji, zastanowi się 2 razy.
0: Status funkcjonariusza publicznego to jest taka kwestia prawna ochrony motorniczych i kierowców, a jak MPK Wrocław chroni swoich pracowników? I tutaj myślę już nie tylko o motorniczych kierowcach, ale również i o kontrolerach biletów, bo też wiemy, że dochodziło do sytuacji, w których była stosowana agresja wobec i kontrolerów.
1: Tak, niestety to też jest grupa, która jest narażona na tego rodzaju reakcje. Głównie z uwagi niestety na okoliczności tego spotkania. Pasażer podróżujący na gapę często pozwala sobie na tę agresję i ta agresja znajduje takie niestety ujście. Zabiegamy, żeby ten status objął także kontrolerów, szczególnie podkreślając, że inne pojazdy szynowe, zwane pociągami, nadają taki status swoim kontrolerom biletowym. Dlaczegoż więc miałoby to nie obejmować naszych kontrolerów? Natomiast to, co możemy robić teraz, oprócz oczywiście podkreślania, jak bardzo jest to ważne, jak bardzo liczymy na te zmiany prawne, to dawanie naszym pracownikom narzędzi, żeby wiedzieli, jak sobie z takimi sytuacjami radzić. Realizujemy teraz taki pilotażowy projekt cyklicznych kontroli biletów we współpracy ze Strażą Miejską. Co oznacza, że do tramwaju, do autobusu, oprócz naszych kontrolerów, wchodzą także funkcjonariusze Straży Miejskiej. Sprawia to, że te reakcje od razu już są inne. Od razu jednak pewien dystans jest nabrany. I może podkreślanie tego, powtarzanie takich sytuacji, pokazywanie się także w takich okolicznościach sprawi, że pasażerowie jednak będą do tych spotkań podchodzić inaczej. Oprócz tego szkolimy naszych pracowników. Już w momencie zatrudniania się w spółce dostają cały pakiet szkoleń z deeskalacji, z radzenia sobie w sytuacjach stresowych, też z komunikowania się w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. To są także szkolenia z samoobrony, z pierwszej pomocy, czyli właściwie no, cały taki zakres narzędzi, które mają im pozwolić czuć się bezpiecznie, żeby ta już taka reakcja w postaci no właśnie odpowiedzenia na atak czy obronienia się przed atakiem było ostatecznością, żeby wiedzieli, jak deeskalować konflikty, zanim się zaognią.
0: Jednak jak zanim weszłyśmy na antenę, wspomniałaś też, że jedną z takich kwestii bezpieczeństwa jest chociażby to, że w nowych tramwajach motorniczy nie musi mieć już kontaktu z pasażerami.
1: Tak, właściwie wszystkie nowe autobusy i tramwaje, w które teraz inwestujemy, które tak tłumnie zjeżdżają się przecież do Wrocławia, mają wydzieloną, odgrodzoną przestrzeń dla kierującego. Gdy pojawiło się to choćby w naszych nowych tramwajach PESA, no pojawiło się wiele głosów wielkiego zaskoczenia. Jak to jest, że kabina nie dość, że duża, to jeszcze odgrodzona i dodatkowo motorniczy ma własne drzwi. No kto to widział? A właśnie o takie sytuacje chodzi, żeby on w sytuacji potencjalnie jakiejś stresowej, czy po prostu wykonywania swoich obowiązków, związanych choćby z koniecznością wyjścia, przestawienia zwrotnicy, nie musiał przeciskać się przez pasażerów, opuszczać tego bezpiecznego miejsca. Jego miejsce pracy, jego kabina ma być maksymalnie bezpieczna, wygodna, komfortowa, najnowocześniejsza, wyposażona we wszelkie te narzędzia i to oddzielenie od przestrzeni pasażerskiej jest także takim elementem.
0: Wspomniałaś też o właśnie kontrolach biletów wraz ze Strażą Miejską. Czy widzicie efekt tego?
1: To jest projekt, który realizujemy właściwie od miesiąca, więc właściwe takie efekty pewnie przyjdzie na nie czas i będziemy o nich mówić. Natomiast już teraz widzimy, że te wnioski są bardzo pozytywne. Mniej sytuacji konfliktowych, szybsze rozstrzyganie tych konfliktów, które się zdarzają. Natomiast no, chcemy, żeby to się stało stałym elementem pracy, żeby widok kontrolera no, nie budził w nas agresji, ale też nie budził przerażenia. Stąd podkreślamy, że podróżowanie z ważnym biletem sprawia, że te spotkania są zazwyczaj miłe.
2: I przyjemne.
1: Czemu miałyby być inne, prawda? Natomiast chodzi też o to, żeby nasi kontrolerzy wiedzieli, że mogą czuć się bezpiecznie. Natomiast na pewno ten status funkcjonariusza no, będzie tego najlepszym zwieńczeniem. To też widzimy w przypadku naszych kierowców motorniczych, którzy mówią o tym, że czują się bezpieczniej, którzy mogą te swoje obowiązki realizować. A dzięki temu, mamy nadzieję, też więcej tych kierowców i motorniczych będziemy mogli w naszych szeregach mieć.

0: O bezpieczeństwie pracowników MPK porozmawiałyśmy troszeczkę, ale warto powiedzieć o samym zawodzie, bo przedsiębiorstwo nieustannie poszukuje nowych pracowników motorniczych, kierowców. Kto dziś może zostać takim motorniczym albo kierowcą?
1: Mówiąc najogólniej, każdy, kto chce. To znaczy, jeśli chodzi o szkolenie, o zdobywanie uprawnień, to my w tym pomagamy, my to zapewniamy. Takie szkolenia są bezpłatne dla osoby, która taką u nas karierę rozpoczyna. Więc właściwie, że tak powiem, droga do MPK stoi otworem i faktycznie zachęcamy, żeby śmiało próbować otwierać sobie tę nową drogę zawodową. My tak często mówimy, że ci nasi motorniczowie, kierowcy tworzą krwiobieg miasta. To szalenie ważna funkcja, szalenie istotna rola w tej naszej tkance miejskiej. To oni łączą nas z drogą do szkoły, pracy, na spotkania z przyjaciółmi. Są niezwykle ważni, dlatego też cieszymy się, że osoby, które do nas dołączają, faktycznie lubią to robić. Oni lubią jeździć, lubią te spotkania, lubią ten Wrocław oglądać właśnie za szyby swojego pojazdu. Kochają też te pojazdy, dlatego na pewno każdy, kto chciałby, myślał o tej drodze zawodowej, może się tutaj u nas odnaleźć, może właśnie z uwagi na te argumenty, które przytaczamy. To znaczy, mogą czuć się bezpiecznie, są chronieni prawnie, mają pełne wsparcie policji, straży miejskiej, mają pełne wsparcie także spółki, która w każdych tego rodzaju sytuacjach, także tych przykrych, od razu tego naszego kierującego otacza odpowiednią opieką. Więc to pełne wsparcie, pełny pakiet szkoleń, bogaty pakiet socjalny, łącznie, to może w czas wakacyjny tym bardziej warto wspomnieć o naszym ośrodku wypoczynkowym w Sułowie, gdzie jeździmy często razem na grzybobrania jesienią, czy na ten relaks letni. Natomiast chyba przede wszystkim ta chęć pracy dla miasta i z miastem jest takim argumentem, który przyświeca osobom, które się u nas zatrudniają i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej.
0: I pasja do motoryzacji również mile widziana.
1: Oczywiście, tu pasja jest, myślę, fundamentem, taką drogą, po której jedziemy i tylko ona nas zabierze do celu. Myślę, że pasjonatów w MPK mamy sporo, ale im więcej, tym weselej.
0: Wspomniałaś o wielu benefitach i też na przykład chociażby o szkoleniach, bo tak jak już słyszeliśmy, nie trzeba mieć ani doświadczenia, ani odpowiednich uprawnień. Wszystko można zrobić w MPK. No ale tak dlaczego właściwie warto rozważyć tą ścieżkę zawodową mimo tych wszystkich benefitów?
1: Przede wszystkim chyba ważna jest ta stałość zatrudnienia. To szczególnie mówimy, choćby apelując czy zachęcając do dołączenia w nasze szeregi, mówiąc do kobiet, do pań, które być może szukają nowej drogi zawodowej i ta stałość, stabilność, z drugiej strony ta otwartość też pracodawcy, możliwość dopasowania grafików także do różnych sytuacji życiowych, co w przypadku kierujących jest szalenie ważne, ale także widzimy udane, skuteczne, jest takim istotnym elementem. Natomiast ja być może tutaj trochę prywatnie powiem, że ta atmosfera na zajezdniach, nie do podrobienia nigdzie indziej, chyba jest takim elementem najbardziej zachęcającym. Tam pracują wspaniali ludzie i faktycznie tworzą taką zawodową rodzinę. Ten pracownik jest częścią zespołu, systemu, on się czuje tą drużyną MPK. Zresztą mogę powiedzieć, że podczas ostatniego szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników, jeden z panów powiedział mi pięknie, że MPK, to znaczy moi przyszli koledzy.
0: No i nic dodać, nic ująć. My też przypomnę, że na antenie Radia Rodzina poznawaliśmy już kilku motorniczych, kilku kierowców i naprawdę są to ludzie z pasją. Tak więc co trzeba zrobić? Jakie dokumenty są potrzebne, żeby aplikować do pracy w MPK?
1: Wystarczy się z nami skontaktować i przez ten cały proces przeprowadzimy. Cyklicznie organizujemy też dni rekrutacji, gdzie właściwie można przyjść z CV, a można wszystkiego dowiedzieć się też na miejscu, wypełnić wszelkiego rodzaju dokumenty na miejscu, porozmawiać od razu z naszym działem rekrutacji, więc gdy mówię, że naprawdę można przyjść do nas i z otwartością powiedzieć, że chce się podjąć tę pracę, to dalej już sobie poradzimy. Czyli dalsza trasa już będzie zaopiekowana, wystarczy stanąć na odpowiednim przystanku i wsiąść i jechać z nami dalej.
0: To jeszcze powiedzmy tylko, gdzie szukać szczegółów na temat rekrutacji?
1: Na naszej stronie MPK mamy też specjalne zakładki dotyczące rekrutacji na naszych mediach społecznościowych. Właściwie z informacjami staramy się docierać wszędzie. Myślę, że takie informacje jak najbardziej będą chwytne, a mówię, cała reszta już w rozmowie, w komunikacji, bo jesteśmy w końcu przedsiębiorstwem komunikacyjnym, więc dobra komunikacja to dla nas podstawa.
0: A ja przypomnę, Barbara Baliska z biura prasowego MPK Wrocław zachęcała, opowiadała o rekrutacji w MPK. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: tym momencie zabieram was w kolejne tajemnicze miejsce i to takie, które do tej pory skrywa wiele tajemnic, a są to sztolnie walimskie, czyli kompleks Rzeczka. Jest to jeden z 7 obiektów projektu RIZE, który realizowany był w Górach Sowich, a także i w okolicach Wałbrzycha. Tajemnicze podziemia właśnie umieszczone w Górach Sowich od lat budzą zainteresowanie turystów, ale także i miłośników historii II wojny światowej. O tym, czym był projekt RIZE, opowiada nam Marcin Pasek, przewodnik po sztolniach walimskich.
1: Projekt RIZE to przedsięwzięcie budowlane, które zakładało nie tylko drążenie podziemia, ale przede wszystkim też budowę i pracę w części naziemnej. I tutaj, jeśli chodzi o wspomnianą budowę, większość tych prac właśnie planowanej

0: realizowano w części naziemnej, a nie podziemiem, jak od lat jest to przedstawiane. Podziemie tak naprawdę miało być dodatkiem do tej budowy, a to, co miało tutaj funkcjonować, to, co miało tutaj działać i ci wszyscy, którzy mieli tutaj przebywać i funkcjonować, mieli znajdować się właśnie, mieli przebywać na powierzchni, nie w części naziemnej. Dodam, że z 200 tysięcy metrów kwadratowych planowanej dla RIZE, 40 tysięcy miało znajdować się pod ziemią, a 160 tysięcy w części naziemnej. Jeśli chodzi o podziemia, tak, 7 obiektów wydrążonych, 6 na terenie Gursowich, 7 przy zamku Książ koło Wałbrzycha. Na terenie Gursowich z 6, 3 są udostępnione, w tym Sztolnie Walimskie, kompleks Rzeczka, gdzie się znajdujemy. No i jeszcze jeden obiekt oczywiście przy zamku Książ. Natomiast na terenie Gursowich dodatkowo też dostępna Osówka i Włodarz.
1: Nie wiadomo, kiedy rozpoczęto budowę poszczególnych tuneli. Źródła wskazują jednak, że prace związane z projektem RIZE rozpoczęły się jesienią 1943 roku. Wokół projektu RIZE i podziemnych tuneli przez dziesięciolecia narosło wiele mitów, które dziś możemy weryfikować dzięki odnalezionym dokumentom archiwalnym. Marcin Pasek zaznacza, że obiekty naziemne projektu RIZE miały stanowić kwatery dla władz niemieckich, natomiast podziemia miały być schronami lotniczymi. Dzięki dokumentom wiadomo również, jak miały wyglądać ukończone tunele.
0: Ogólny zarys jest znany, wynika to z dokumentów odnalezionych w archiwach niemieckich, które przedstawiają trzy rodzaje przekroi. Jak podziemia miały wyglądać po betonowaniu i w tych dokumentach znajdują się trzy podstawowe przekroje A, B i C. A najmniejszy, B średniej szerokości i wielkości komory, no i C największa komora trzykondygnacyjna. Także jak po obetonowaniu podziemia miało wyglądać, wiemy, tylko nie mamy szczegółowych planów z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Gdzie, w którym miejscu, jak miały być wyposażone pomieszczenia dla władz niemieckich. Tutaj tej dokumentacji brakuje, trudno powiedzieć, czy ona w ogóle powstała. Musimy pamiętać o tym, że przy realizacji takiej budowy w czasie wojny wszystko projektowane jest na bieżąco i wdrażane do budowy i być może ta dokumentacja była dopiero w fazie projektowania i mogła nigdy tak naprawdę nie ujrzeć światła dziennego.
1: Turyści mogą zwiedzać 4 z 7 obiektów stworzonych w ramach projektu RIZE. Są to Rzeczka, Osówka, Włodarz, a także podziemia Zamku Książ, a przewodnik po Sztolniach Walimskich opowiada, czym podziemia w Walimiu wyróżniają się na tle pozostałych obiektów.
0: Każdy obiekt jest inny, każdy ma inny rozmiar, inny stopień ukończenia. Nasz obiekt, mimo że jest trzecim co do wielkości obiektem i jest jakby w tej grupie mniejszych obiektów, jest takim obiektem skondensowanym, obiektem takim w pigułce, dlatego że mamy elementy obetonowane i takie, które inne, dużo większe obiekty nie mają. I my jesteśmy w stanie to na dość małym terenie wszystko pokazać, jak poszczególne obiekty już miały wyglądać i jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Tutaj w naszym obiekcie mamy jakość, a nie ilość, jeśli chodzi o wnętrza tych podziemi.
1: Jeśli chodzi o Sztolnie Walimskie, myślę, że jest to świetny sposób na spędzenie czasu dla kogoś, kto lubi historię II wojny światowej, ale też i dla każdego. Jednak odwiedzając podziemne kompleksy RIZE, należy pamiętać o ludziach, którzy pracowali przy ich budowie, bo do drążenia tuneli wykorzystywano pracę przymusową jeńców wojennych i więźniów obozów pracy. A pamięć o nich jest jednym z ważniejszych elementów zwiedzania kompleksu Rzeczka. Wystawy i multimedialne ekspozycje poświęcone są więźniom, a także robotnikom przymusowym, którzy pracowali w skrajnie trudnych warunkach. Dzięki temu Sztolnie Walimskie są nie tylko atrakcją turystyczną, ale również miejscem edukacji i pamięci o ofiarach II wojny światowej.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: momencie przychodzę do Was z propozycją na sobotę. Jeżeli zostajecie we Wrocławiu, to myślę, że jest takie wydarzenie, na które warto się przejść. Otóż właśnie w tą sobotę, 1 sierpnia, pod Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu, odbędzie się szczególna zbiórka krwi, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Fundacja Cancer Fighters organizują akcję, podczas której zebrana krew trafi do najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. No i właśnie pod budynkiem Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli właśnie Przylądka Nadziei, do dyspozycji dawców w tą sobotę będą aż 2 krwiobusy. Jeden z Wrocławia, a drugi przyjedzie z Wałbrzycha. Rejestracja dawców potrwa od godziny 11 do godziny 15. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter i jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów, mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, odbędzie się wyjątkowa akcja, ponieważ krwiodawcy będą mogli oddawać krew dla najmłodszych pacjentów, szczególnie kliniki i szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej. Wydarzenie jest niezwykłe, dlatego poza krwiobusem z Wrocławia specjalnie przyjedzie krwiobus z Wałbrzycha, aby wesprzeć wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym dniu oddać krew. Akcja jest szczególna, ponieważ organizujemy ją razem z Fundacją Cancer Fighters, także gorąco zapraszamy wszystkich do oddawania krwi w tym wyjątkowym dniu.
0: Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Adrianna Franc mówi, jak należy się przygotować do tego.
1: Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem albo aplikację mObywatel. Pamiętajmy o lekkim posiłku i szczególnie teraz w okresie lata, kiedy jest gorąco, prosimy, żeby dobrze się nawodnić, nawet już kilka dni przed oddaniem krwi. Także jeżeli planujesz przyjść do Przylądka w najbliższą sobotę, już dziś pij dużo wody, dużo soków i czekamy na Ciebie. Mocno liczymy na dobrą frekwencję.
0: A osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą oddać krwi, zachęcane są do wsparcia akcji poprzez przekazanie informacji rodzinie i znajomym. Każda taka donacja może pomóc dzieciom leczonym w Przylądku Nadziei, a organizatorzy liczą też, że sobotnia zbiórka przełoży się na uzupełnienie zapasów krwi potrzebnej najmłodszym pacjentom. Ja też dodam, że aktualny stan krwi, a także najbliższe akcje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej właśnie tej instytucji. Tam znajdziecie akcje nie tylko, które mają miejsce we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku, więc jeżeli nie możecie dotrzeć do Przylądka Nadziei właśnie w tą sobotę, to zawsze można sobie wejść na stronę i wybrać taką akcję, której termin będzie Wam pasował. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina. Pogodnie.

0: Trzy osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, informuje oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu Łukasz Kowalczyk.
1: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
0: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów z Grudziądza. Wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczecina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie trzech dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tej sprawie Marcin Starzec.
2: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisuje. Dziś cały kraj znów jest objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
4: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
5: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
6: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać. Więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
7: To zapytam tylko jak woda.
6: Gorąca. Tylko no, zimna. Nie no, dla mnie jest ciepła.
7: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
4: Tak.
0: Ratownicy przypominają tymczasem o wybieraniu miejsc strzeżonych i zwracaniu uwagi na wywieszone flagi. Czerwona flaga oznacza zakaz wstępu do wody.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
8: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open. Potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
0: A losowanie drabinki turnieju w Toronto to już dziś wieczorem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej i to coraz cieplej jest nieuchronne, bo dziś temperatury wzrosną jeszcze do 35 stopni. Ponad dziś na Dolnym Śląsku praktycznie taka temperatura w całym regionie będzie występowała. Jednak jeżeli chodzi o takie centrum i południe, troszkę zachodu też, tam mogą wystąpić opady deszczu, ale też i miejscami burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Reklama.
18: Radio Rodzina.
19: Radio Rodzina.
18: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
10: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Przypominam, że cały czas w Radio Rodzina trwa konkurs, w którym mamy dziś dla Was rodzinne zaproszenia do kopalni Świętej Jan w Krobicy. A żeby zdobyć takie zaproszenia, wystarczy wcielić się w górnika i odpowiedzieć nam na pytanie, które brzmi następująco. Gdybyście pracowali w kopalni, jaki kruszec chcielibyście wydobywać i dlaczego? 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem Rodzina. A ja zapraszam do udziału w konkursie i niedługo zabiorę Was do kolejnego miejsca, które odwiedzimy w najbliższy weekend.

0: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną wycieczkę, bo już teraz przenosimy się do Bystrzycy Kłodzkiej na podziemną trasę turystyczną. Jest to, słuchajcie, wyjątkowy labirynt historycznych piwnic dawnego browaru, ale też i mrocznych cel więziennych. Ta atrakcja pozwala turystom zejść pod powierzchnię ziemi i odkrywać wielowiekowe tajemnice mieszczańskiego życia, a także i dawnego rzemiosła. Na terenie porozbiórkowym, po byłym więzieniu i w rejonie ulicy Kupieckiej zaczęły ujawniać się coraz częściej zapadliska, które jednoznacznie świadczyły o istnieniu w podłożu nieznanych dotychczas wyrobisk podziemnych. Przybliża historię Grzegorz Szczygieł, przewodnik sudecki.
1: Ta historia podziemnych korytarzy Bystrzycy Kłodzkiej znana nam jest już nieco wcześniej, lata 60. ubiegłego wieku, ponieważ te podziemne, płytkie często komory drążone pod zabudową miejską powodowały w latach 60. nie tyle zapadliska, co nawet pękanie tej obecnej struktury zabytkowej tkanki miasta. Podobnie było też i w Kłodzku, w sąsiednim mieście, gdzie historia powstawania tego typu podziemnych korytarzy jest praktycznie taka sama, więc w latach 60. zaczęto zauważać problem tych pustek pod ziemią, które niezbyt dobrze zaczynały pracować na tą trwałą tkankę zabudowy na górze.
0: O swoich wrażeniach opowiedzieli nam także turyści.
2: Bardzo fajnie, dużo takich wiadomości. Uważam, że odzwierciedla to po prostu dawne czasy i przebywanie tych więźniów za jakieś tam określone kary.
3: Warto, oczywiście, że tak. Mnie się bardzo podoba nieuchronność kary za nawet małe rzeczy. No dlaczego teraz tego nie robią?
4: A co paniom najbardziej się spodobało?
5: W sumie wszystko. Bardzo byłam zaskoczona.
3: Podobał nam się najbardziej karcer, nie? Zrobiłyśmy sobie fajne zdjęcie.
4: Co to jest karcer?
3: No tam jest taka cela z takim kamieniami wyłożona, bez okna. Ja wiedziałam o Bystrzycy Kłodzkiej, że jest właśnie pięknie położona i tutaj wywlokłam towarzystwo na zwiedzanie w pięknie położonej Bystrzycy.
0: Kompleks połączonych piwnic i dawnych pomieszczeń produkcyjnych tworzy trasę turystyczną, a nowoczesne aranżacje i historyczne wnętrza pozwalają poznać pamięć historii miasta, a także i dawnego rzemiosła. Także jeżeli chcecie jeszcze więcej dowiedzieć się o tych wszystkich obiektach, które znajdują się na szlaku tajemniczych podziemi, zapraszam Was już w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę o godzinie 12:10 zaczynamy naszą podróż po Dolnym Śląsku, a tym razem po jego podziemiach.
6: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: I 11.32 na zegarach, a więc wielkimi krokami zbliża się pora rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową. Już teraz możecie zgłaszać je SMS-owo 71.48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Natomiast od 11.45 będziecie mogli zgłaszać intencje już telefonicznie na naszej antenie 71.322.20.22. To nasz numer telefonu, a my już teraz rozpoczynamy muzyczne przygotowania.

Wybiła 11:45, więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie do nas dzwonić i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. Cały czas też możecie przesyłać intencje SMS-ami. 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już teraz pierwszą radiosłuchaczkę. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo proszę o modlitwę do Matki Bożej Jutrzejącej Pomocy za wszystkie chory, szczególnie za siostrę Milę, która tak długo już choruje, by Matka Boża pomogła jej wstać na nogi, bo ona mogła zacząć chodzić. I za siostrę Gabrysię, by szczęśliwie powróciła do domu z podróży. I za wszystkich podróżujących, niech Święty Krzysztof sprowadzi, pomoże im pracy, w dążeniu do pracy i do powrotnych, w drogach powrotnych. I wszystkich pozdrawiam, i Was, kochani, pozdrawiam tak bardzo gorąco, tak jak dzisiaj dzień gorący, tak ja Was serdecznie pozdrawiam. I wszystkich słuchaczy Radio Rodzina, i proszę wszystkich o modlitwę. Módlmy się wzajemnie sami za siebie. To jest bardzo ważne. Szczęść Boże i do usłyszenia następnego. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście wszystkie je polecamy w modlitwie i oczywiście w Pani intencji również się modlimy.

0: Jest już z nami kolejna radiosłuchaczka. Halo, szczęść Boże.
1: Boże, proszę o modlitwę w intencji wiadomych z Panu Bogu.
0: Bóg zapłać. Oczywiście polecamy tą intencję w modlitwie.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, mówi Maria. Ja chciałam się dzisiaj modlić w intencji zmarłej Krystyny Zdonek w przeddzień jej pogrzebu. Była człowiekiem wyjątkowym, nauczycielem najmłodszych, człowiekiem dobrym, wrażliwym, umiejętnym. Proszę dzisiaj Boga o wybaczenie grzechów ziemskich i przyjęcie jej jak najrychlej do Królestwa Niebieskiego, żeby udziałem jej było tam to wszelkie dobro, które czyniła dla ludzi tutaj. Proszę wszystkich o wspólną modlitwę. Oczywiście Maryję nieustającej pomocy, Matkę naszą. Szczęść nam Boże wszystkim na dzisiejszy i każdy dzień. Dziękuję.
0: Bóg zapłaci za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

Pomódlmy się również o życie wieczne dla świętej pamięci Adama Orzechowskiego, który był wspaniałym mężem, przyjacielem, a także był zaangażowany w środowisko senioralne we Wrocławiu. Prosimy również o pociechę dla jego żony Ewy, synów, a także i całej rodziny.

Proszę o łaskę zatrzymania choroby mojej babci Heleny. W tej intencji modli się słuchaczka. Proszę o życie wieczne dla dziadków Jana i Mariana, a także dla wszystkich zmarłych z rodziny.

Prośmy o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci syna i brata Mariusza w rocznicę urodzin. Proszą mama Daniela, a także brat Tomasz z dziećmi.

Zbliża się godzina 12, więc w naszych modlitwach polećmy również papieża, Ojca Świętego Leona XIV, ale także módlmy się o pokój na świecie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Jutro kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Liga Mistrzów nie dla polskich drużyn. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie, a zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiada za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. Jutro przypada 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Weterani powstania już wczoraj odebrali odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy bohaterom głos.
1: Tak się przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
2: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
3: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
0: Wczoraj uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat, a jutro, jak co roku o 17:00, cała Polska uczci pamięć o nich minutą ciszy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
5: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
0: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a jarmark dominikański potrwa do połowy sierpnia.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Liga Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
6: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
0: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, temperatury do 35 stopni. Miejscami mogą wystąpić burze i deszcze, a jeżeli chodzi o początek sierpnia, słuchajcie, 1 sierpnia zapowiada się nam i deszczowo, i burzowo na całym Dolnym Śląsku. Będzie jednak chłodniej, bo do 27 stopni max, ale burze, opady deszczu, ale też i przejaśnienia mogą wystąpić praktycznie na terenie całego województwa.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: dinner off for a second?
1: Dziś w Radiu Rodzina mamy dla Was zaproszenia rodzinne do kopalni Świętej Janny w Krobicy. No i tak się składa, że jedna z naszych słuchaczek jako pierwsza przysłała wiadomość i była ona bardzo smaczna. No i można by sobie pomyśleć, jak tu połączyć smaczną odpowiedź z górnictwem. No to zaraz się przekonamy. Z nami na linii jest już pani Beata. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pani Beato, nasze pytanie konkursowe dziś brzmiało następująco. Jaki kruszec chciałaby pani wydobywać z kopalni i dlaczego? No więc chcielibyśmy poznać pani smaczną odpowiedź.
2: Pierwsze, co mi przyszło do myśli, to nie wiem, czy to można podciągnąć pod kruszec, ale to była czekolada. A dlaczego? Ponieważ jakbym się ją ubrudziła, to można zawsze ją zlizać, zjeść i nie ma problemu.
1: No na pewno jest to bardzo oryginalny pomysł na odpowiedź konkursową. A czy lubi pani zwiedzać podziemia?
2: Znaczy nie boję się. Chętnie zwiedzam kopalnię. Zawsze tam coś ciekawego można zobaczyć. Tak na chwilę przynajmniej. Bo na stałe to raczej chyba nie.
1: No na stałe to pewnie trochę ciężko byłoby tam zamieszkać. Ale w każdym razie bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. No i mamy dla pani właśnie rodzinny bilet do kopalni Święty Jan w Krobicy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze takie pytanie, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
2: Wszystkich słuchaczy pozdrawiam serdecznie. Życzę chłodnego dnia dzisiaj. Podziemie idealnie, żeby się ochłodzić, takie upał.
1: My się do tych pozdrowień oczywiście dołączamy. Proszę pozostać na linii i przekażę szczegóły odbioru zaproszenia.
2: Dziękuję bardzo.

0: Dziś przez cały poranek rozdajemy wam bilety, rodzinne bilety do kopalni Święty Jan w Krobicy. I tak się składa, że z nami jest kolejny nasz radiosłuchacz, który przysłał równie ciekawą odpowiedź. Pan Adam, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Adamie, co chciałby pan wydobywać jako górnik w kopalni?
1: Ja znalazłem taki dość rzadki metal szlachetny, palat. Metal, który jest wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym i w elektronice, dlatego tak bym powiedział, duże perspektywy przed tym metalem.
0: No właśnie, metal taki bardzo na czasie, prawda? Bo praktycznie mamy go wszędzie.
1: Tak, tak.
0: A skąd taki pomysł, żeby właśnie to był pallat bohaterem pana odpowiedzi?
1: No, szukałem czegoś nietypowego, bo w pierwszej kolejności nasuwało się, wiadomo, złoto, diamenty, ale gdzieś też takiego nietypowego, rzadko spotykanego, a równie potrzebnego.
0: A to prawda, to się panu udało trafić w dziesiątkę, że tak powiem. A jeżeli chodzi o same podziemia, czy lubi pan zwiedzać kopalnie albo inne podziemne tunele?
1: Tak, bardzo, bardzo lubię. Razem z żoną, z dziećmi już mieliśmy okazję zwiedzić na Dolnym Śląsku i kopalnie złota w Złotym Stoku i sztolnie walimskie i projekt Arado właśnie w zeszłym roku oglądaliśmy. No a właśnie kopalnia...
0: Święty Jan.
1: Święty Jan, tak właśnie. Była gdzieś tam w naszych planach, nie byliśmy jeszcze.
0: No to teraz już na pewno będziecie, więc panie Adamie, bardzo serdecznie gratuluję udziału w konkursie i zdobycia biletów. I skoro jesteśmy na antenie, czy kogoś pozdrawiamy?
1: Chciałbym pozdrowić moją żonę Monikę i synów Franciszka i Michała.
0: My się do tych pozdrowień dołączamy. Proszę pozostać na linii, nie rozłączać się, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
2: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

0: Jasne stanowisko prezydenta w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Kolejne kraje walczą z pożarami, a w Polsce ratownicy apelują o ostrożność nad wodą. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu szczegółowego raportu po incydencie z rosyjską rakietą, która uderzyła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak przekazał w Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, głowa państwa na razie nie planuje zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Nie każdy przypadek przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, w tym wypadku przez rosyjską rakietę, wymaga zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kluczowe w tej chwili dla pana prezydenta, ale myślę, że także dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, jest otrzymanie pełnych i rzetelnych informacji na temat tego, co się wydarzyło. Pan prezydent spokojnie czeka na te raporty, chłodzi emocje. Na pewno przede wszystkim powinniśmy się teraz skoncentrować na tym, by wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. No bo bez wątpienia doszło do, po raz drugi, do bardzo niepokojącej sytuacji.
0: Według rzecznika dla prezydenta najważniejsze jest obecnie ustalenie, w jaki sposób rakieta przekroczyła granicę, czy była monitorowana przez odpowiednie systemy oraz jakie wnioski z incydentu wyciągnie rząd.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Francji i Hiszpanii są to już Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni Celsjusza. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
3: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
0: Polski resort dyplomacji ostrzega przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami także w języku angielskim w formie komunikatu na telefony. W Polsce też gorąco, a upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze dobrze się to kończy. Minionej doby utonęła niestety kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zatonowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą o rozsądek.
4: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
0: Mówi Szymon Różański, ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Gigantyczna farma słoneczna w Gliwicach jest już w połowie gotowa. Zamontowano już prawie 550 kolektorów słonecznych, a docelowo ma ich być 1135. Budowana jest też potrzebna infrastruktura, podkreśla prezes zarządu PEC Gliwice Krzysztof Szaliński.
5: Równolegle prowadzone są roboty związane z układaniem preizolowanych rurociągów na polach solarnych oraz głównych magistrali wychodzących z budynku technologicznego pompowni, który też już powstaje. No i to właśnie tymi rurociągami ciepło pozyskane przez kolektory zostanie przekazane do miejskiego systemu ciepłowniczego.
0: Budowana w Gliwicach instalacja będzie największym tego typu obiektem współpracującym z systemem ciepłowniczym w Polsce.
6: Radio Rodzina, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to te 35 stopni to taka maksymalna temperatura. Również i noc będzie ciepła. W nocy do 20 stopni spadną temperatury, czyli tak spaść to powiedziałabym, że prawie wcale nie spadną. Ale tej nocy możemy spodziewać się opadów, deszczu i burz. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, 1 sierpnia, zapowiada się on bardzo deszczowo i burzowo na Dolnym Śląsku.
7: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: dziś w kościele.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie to dobra okazja, aby sięgnąć do prasy katolickiej. A przed nami numer związany z weteranami, bo przecież mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I w naszym artykule pytamy, czy pamiętamy dziś o żyjących jeszcze bohaterach zrywu, o ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy? I drugie pytanie, które wynika też z tematu numeru, jak opiekujemy się swoimi bohaterami? Rozwijamy temat weteranów na stronach od 10 do 13. Jeżeli mówimy o Powstaniu Warszawskim, to też możemy mówić o Golgocie na Ochocie. Targowisko Zieleniak na warszawskiej Ochocie stało się jednym z najbardziej tragicznych miejsc kaźni podczas Powstania Warszawskiego. Więcej w materiale Jana Józefa Kasprzyka na stronach od 13 do 15. W dziale Wiara mówimy o ukrytym kodzie. O co chodzi? Dla świadomego chrześcijanina pytanie o imię dla dziecka nie powinno być obojętne. Jakie jest bowiem znaczenie tego imienia i kto je dawniej nosił? Imię bowiem może być elementem wychowania i tożsamości, a nie samym ładnym brzmieniem. Więcej na ten temat na stronie 16 i 17. Teraz przejdziemy do działu Kościół. Dokonało się wielkie dzieło. A mówimy o 26 sierpnia 1956 roku, gdzie na Jasnej Górze wydarzyło się coś, co nie byłoby możliwe w żadnym innym kraju znajdującym się pod wpływem Związku Sowieckiego. Co się tam wydarzyło? Przypominamy. Ponad milion ludzi składało przyrzeczenie Matce Najświętszej. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. A komuniści? Mogli się tylko bezradnie przyglądać rozmodlonej rzeszy wiernych i słuchać, jak po każdym z dziewięciu wezwań rozległo się potężne przyrzekamy. I teraz, jeżeli mówimy o teraźniejszości, to zadajemy sobie pytanie, czy pozostaną w Kościele? Takie pytanie zadaje autorka tekstu na stronie 30 i 31. Ostatnio ktoś zadał mi pytanie, pisze autorka, jakie są najlepsze przepisy na to, by młodzi chcieli pozostać w Kościele? Proszę pozwolić, jak pisze autorka, by ten artykuł stał się próbą znalezienia odpowiedzi. Więc szukamy odpowiedzi na stronie 30 i 31. Teraz przejdźmy do naszego dodatku wrocławskiego i zaczynamy od dominikanów, ponieważ 20 lipca było liturgiczne wspomnienie błogosławionego Czesława, patrona Wrocławia i założyciela wrocławskiego klasztoru Ojców Dominikanów. W międzyczasie dziękowano też za 800 lat obecności błogosławionego Czesława i zakonników stolicy Dolnego Śląska. Na stronie drugiej wspominamy zmarłego księdza Piotra Frankowskiego, a w zasadzie wspomina wspólnota Wiara i Światło skupiona przy parafii macierzyństwa Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu pod nazwą Dzieci Nazaretu. Kontynuujemy nasz cykl Kamienie w Biblii, tym razem o Rubinie. Kiedy współcześnie słyszymy słowo rubin, myślimy o szlachetnej czerwonej odmianie minerałów korundu, który chemicznie jest tlenkiem glinu, czyli Al2O3. Zakończyła się pielgrzymka śladami świętego Franciszka z Asyżu, z Lawerny, czyli miejsca stygmatów świętego Franciszka, do Asyżu, gdzie znajdują się doczesne szczątki świętego Franciszka. Pielgrzymka odbywała się pod patronatem Niedzieli Wrocławskiej, a relacja z tego wydarzenia na naszej rozkładówce, a wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej na stronie 6. Ja z całego serca dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i słyszymy się za 2 tygodnie, ponieważ ja wyruszam na 46. pierwszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę i może zachęcam, jeżeli ktoś by chciał do uczestnictwa, a jeżeli nie, to każdego dnia relacje na naszej stronie, na naszym Facebooku, mediach społecznościowych będą się pojawiać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Dziś w Kościele.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę Cię mieć, chcę.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Jest wyrok w sprawie głośnej sprawy Iwony Cygan. Obywatel Białorusi planował akty dywersji na terenie naszego kraju. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w tej głośnej i najbardziej kontrowersyjnej zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
1: Uniewinnieni zostali Paweł i Józefka, główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym Sąd Okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Zmieniamy temat. Pracował w jednej z lubelskich restauracji. Miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To była najbardziej skomplikowana przebudowa serca w historii oddziałów kardiologii oraz kardiochirurgii katowickiego szpitala. Dzięki tej operacji lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przywrócili małemu Mikołajowi szansę na normalne funkcjonowanie. Jednym z lekarzy operujących był profesor Jacek Kusa, kierujący oddziałem kardiologii dziecięcej w placówce.
3: Polega to na tym, że koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę, a lewa komora pełni taką funkcję połowy komory prawej i tak naprawdę jest ona wspomagana dodatkowym krążeniem, które koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować.
0: Dwulatek, który przeszedł operację 3 miesiące temu, czuje się dobrze, rozwija się prawidłowo i bardzo lubi biegać. Wcześniej miał spore objawy niedotlenienia. Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj jest objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
4: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci, co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
5: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
6: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
7: To zapytam go, jak woda?
6: Gorąca. Tylko no, zimna. Nie no, dla mnie jest ciepła.
7: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
4: Tak.
0: Ratownicy przypominają o wybieraniu miejsc strzeżonych i zwracaniu uwagi na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach.
8: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, te temperatury będą cały czas, praktycznie do późnego wieczoru, utrzymywały się w okolicach 30 stopni. W nocy spadną jedynie do 20 stopni. W nocy możemy spodziewać się też burz i opadów deszczu. Jutro deszczowo i burzowo na Dolnym Śląsku, aczkolwiek ciepło, do 27 stopni, więc może troszeczkę oddechniemy od tych upałów.
9: Reklama.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
11: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
11: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Na
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a z nami w studiu wiceprezes Wrocławskich Inwestycji Bartosz Nowak.
1: Dzień dobry.
0: Podsumujemy najważniejsze inwestycje ostatniego miesiąca. Na początek wiadomość z przebudowy ulicy Mokronowskiej, Wiejskiej i Awicenny. To jest miejsce, gdzie tworzą się korki, gdzie tych aut jest naprawdę dużo. Mamy niedaleko przecież centra, logistyczny wyjazd z miasta, lotnisko. Od soboty zmiany dla kierowców.
1: Gigantyczny projekt realizujemy w tamtym miejscu, to prawda, ale uwaga kierowcy, należy powiedzieć. Zmiana, ale zmiana bardzo pozytywna, ponieważ przyspieszamy tempo na budowie i wchodzimy na tarczę skrzyżowania, natomiast kierowcy będą korzystać już z nowego łącznika tej ulicy. Tym samym od kierunku ulicy Awicenny do Mokronowskiej wszyscy jadący będą jechali już po łączniku, a nie po tarczy skrzyżowania. Tam będziemy prowadzić pracę. Natomiast od ulicy Wiejskiej w kierunku Awicenny będziemy jechać dalej po tarczy skrzyżowania. Ten, mówiąc popularnie, bypass, łącznik odciąży nam to skrzyżowanie, ale realnie on zostanie z nami do końca. On będzie już na zawsze w tamtym miejscu służył kierowcom. Także to są doskonałe informacje dla wszystkich tych, którzy jeżdżą w tamtym miejscu. My też szeroko o tym komunikowaliśmy, że to nie sama tarcza skrzyżowania, ale układ drogowy w tamtym miejscu się zmienia, a to jest po to, żeby wszyscy ci, którzy obierają ten kierunek jazdy, czyli z Awicenny do Mokronowskiej, nie musieli korzystać z tarczy skrzyżowania, już nawet po przebudowie, tylko bezpośrednio poza tym ruchem cyklu świetlnego mieli możliwość dojazdu do tej ulicy. Także super nowiny dla wszystkich.
0: Rozładuje to korki?
1: To na pewno pomoże wszystkim tym na tym kierunku i automatycznie zmniejszy natężenie ruchu na tarczy skrzyżowania, która będzie teraz skrzyżowaniem, które również zmienia swoje oblicze, dochodzą pasy ruchu i wytwarzamy tam układ drogowy, który musi przyjąć te wytworzone w tamtym miejscu dzienne potoki ruchu.
0: Bo to zapotrzebowanie raczej nie spadnie, a wręcz przeciwnie.
1: 100% nie spadnie, jesteśmy na to gotowi. Oczywiście należy brać pod uwagę, że w milionowym mieście, bo tyle codziennie korzysta osób z Wrocławia, nie wyeliminujemy zatorów. Natomiast jesteśmy w stanie realnie usprawnić komunikację w tamtym miejscu i zmienić to, co znamy do tej pory. I tego wypadkową jest na przykład ten łącznik, który już wchodzi do gry, mówiąc poetycko.
0: Czyli zmiany w organizacji ruchu na tym odcinku wchodzą w życie od 1 sierpnia. Na jak długo?
1: Tak naprawdę ta przebudowa będzie trwała do 2027 roku, a w to miejsce będzie w tej organizacji ruchu do końca przebudowy tarczy skrzyżowania realnie, o czym będziemy na bieżąco informować, również wyprzedzająco, jeżeli tylko i wyłącznie będziemy podejmować nowe kroki na budowę. Także zawsze z wyprzedzeniem kilkudniowym kierowcy się o tym dowiedzą.
0: Czy jakieś tablice informacyjne również w tej okolicy powstaną? Zazwyczaj przy okazji dużych zmian czy zmian w organizacji ruchu są też kolportowane ulotki.
1: My to robiliśmy na początku tej inwestycji po to, aby wszyscy mieli te, zachowali tę szczególną ostrożność w tamtym miejscu. Konkretnie teraz jakby nie zmieniamy kierunków jazdy, tylko układ drogowy. Jakby jadą kierowcy tak samo, tylko że po innej jezdni de facto. Co innego, gdybyśmy zamykali jakiś kierunek ruchu, wyłączyli któryś pas ruchu albo totalnie zmienili układ drogowy. Te potoki ruchu odbywają się cały czas w tym samym kierunku, z tej samej strony. Nikt nic nie traci. Jedyne, co się zmienia, to de facto trajektoria jazdy.

0: Kolejny temat związany jest z przebudową ulic, jezdni, które od dawna wymagały remontu. Na początek ulica Pawia na Wojszycach oraz informacja też sprzed paru dni o wyczekiwanej przebudowie ulicy Chrzanowskiego na Karłowicach. O szczegółach już teraz opowie wiceprezes spółki.
1: To bardzo ekskluzywna informacja, jeszcze nie padała publicznie, ale rzeczywiście już w sierpniu, mniej więcej w połowie, chcemy zacząć realizację dwóch projektów osiedlowych, ale realnie ponadosiedlowych, bo po pierwsze ulica Pawia to jest dojazd do szkół, przedszkoli, bardzo ważna ulica dla Wojszyc, częściowo Jagodna również. Warto podkreślić, że ta ulica lata świetlności ma dawno za sobą, ale jest to charakterystyczna, zabytkowa ulica, co warto podkreślić.
0: No właśnie, kiedy tam był jakiś remont? Mają Państwo informację?
1: Nie, tam nie było remontu tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą jezdnię, odkąd pierwsi nowi wrocławianie pojawili się w tamtym miejscu. Natomiast oczywiście pobocza, czyli chodniki, wjazdy do posesji, to wszystko się pojawiało. Jakaś taka mała ich architektura, bo i krawężniki, montaż separatorów stalowych, no historycznie różne tam rzeczy zostały wmontowane, ale to sama droga jest oczywiście zabytkowa i zostanie w kostce. Jezdnia będzie z tej starożytecznej kostki, którą wykorzystamy ponownie, natomiast pobocza będą wykonane z nowej kostki, tak aby rowerzyści mieli bezpieczniej, mówiąc wprost. Oczywiście jeszcze zostanie wykonany wlot do ulicy Jasienicy, także ten układ drogowy wytworzymy tam zupełnie nowy. Latarnie, mała architektura, to wszystko po to, aby to miejsce nie budziło wątpliwości co do wjazdu w ulicę Pawią, bo rzeczywiście jest to bardzo wysłużona i mocno wyeksploatowana jezdnia kamienna, która za kilka miesięcy dostanie nowe życie.
0: Tutaj aż 8 lat musieliśmy czekać na tą decyzję, ponieważ to był rok 2018, kiedy Wydział Inżynierii Miejskiej zapowiadał modernizację tego odcinka. Brakowało wtedy środków, dopiero 2022 rok miasto zleciło przygotowanie projektu przebudowy, no i wrocławskie inwestycje podpisały umowę. Kiedy rozpoczną się te prace?
1: Realnie na budowę wejdziemy w połowie sierpnia. Warto podkreślić też, z czego wynikają tego typu historie. No mówiąc wprost, bardzo długo musieliśmy uzgadniać tą przebudowę z konserwatorem zabytków. Nawet na ostatniej prostej, kiedy projekt był zaakceptowany, konserwator wycofywał się ze swoich uzgodnień i proponował inne rozwiązania. Na przykład, żeby zachować tam krawężniki współczesne, mówiąc wprost, nie średniowieczne, które pewnie były w XX wieku już montowane. No i latarnie, które początkowo miały być standardowe, wrocławskie, nowoczesne, zostały zmienione na stylizowane, także no, nawet na ostatniej prostej, po już pełnej akceptacji dostawaliśmy cały czas nowe wytyczne dla tej przestrzeni. Także proceduralnie to się zwyczajowo bardzo przedłuża z prostego powodu. Jeżeli konserwator, inny gestor sieci, etc. dokonuje zmian, to automatycznie cały projekt jest do zmiany. W sensie ten odcinek trzeba na nowo wrysować, zaplanować, opisać w przedmiot zamówienia, czyli jeżeli to ma być stylizowana latarnia, to my musimy literalnie ją opisać, jaka to ma być latarnia, w jakim standardzie, jak wykonana, jak ma wyglądać, co musi technicznie zawierać. Także to jest duża praca do wykonania już po takim jednym zdaniu w piśmie na przykład konserwatora. Przekłada się to na kilka tygodni realnej pracy, jak nie dłużej.
0: Ja tak patrzę na wizualizację, budowa skrzyżowania ulicy Pawiej, ulicy Pawła Jasienicy. Dobra informacja, poza tym, że kierowcy będą mieli lepszą nawierzchnię do przemieszczania się, również dla pieszych i rowerzystów, bo do tej pory wzdłuż Pawiej chodnik był po jednej stronie, no i poruszały się nim te obie grupy użytkowników. Będzie lepiej, będzie inaczej.
1: Będzie ścieżka rowerowa w tej jezdni, w tej innej nawierzchni, co prawda kamiennej, ale w kostce ciętej, nie starożytecznej, czyli ma być bezpieczniej zdaniem konserwatora zabytków i wygodniej dla rowerzystów. Natomiast rzeczywiście mieszkańcy piesi otrzymują obustronny chodnik, tam też powstaje nowa inwestycja, także to jest wpisane w naszą współpracę z inwestorem, który aktualnie prowadzi swoją budowę bezpośrednio przy ulicy Pawiej.

0: Przenieśmy się teraz na Karłowice. Zapowiadana przebudowa i rozbudowa ulicy Chrzanowskiego. Do tej pory mieszkańcy, wiem, że też składali wnioski, prosili o jakąś interwencję, dlatego że tam szczególnie trudne warunki panowały w tym okresie jesienno-zimowym. Co się zmieni? Przede wszystkim jaki jest stan wejściowy i jakiego efektu oczekujemy po przebudowie?
1: My jesteśmy w stałym kontakcie tak naprawdę z mieszkańcami. W ubiegłym roku organizowaliśmy tam specjalnie dla nich spotkanie, ponieważ projekt, który przygotowaliśmy, nie uwzględniał takich ich rozwiązań historycznie tam zamontowanych bram wjazdowych do posesji. Niektórzy mają tam po trzy bramy. Bardzo charakterystyczne miejsce, więc musieliśmy to usankcjonować, nadać temu odpowiedni rytm i uwzględnić też w naszych planach projektowych. To też wymagało zaangażowania, aby te uzgodnienia mieć w Zdiumie i żebyśmy my mogli to wpisać w nasz projekt. Także mieszkańcy bardzo dobrze też zareagowali, trzeba powiedzieć, na te wszystkie informacje i wszyscy zadeklarowali współpracę i to się udało zrobić. Dzisiaj ulica Chrzanowskiego to droga szutrowa z dziurami, czyli każdy wie, jak wygląda mniej więcej, mówiąc bardzo poetycko i wprost, polna droga, która prowadzi do posesji i wyjeżdżamy na drogę utwardzoną, asfaltową. Także tutaj mieszkańcy mają wiele do życzenia. Dzisiaj jest to taka szeroka droga polna w sąsiedztwie ogródków działkowych. Natomiast stanie się to droga osiedlowa, przystosowana do potrzeb mieszkańców, z nasadzeniami i z gospodarowaniem wód opadowych, ze wszystkimi elementami kanalizacji deszczowej, kanałów teletechnicznych, wszystkiego tego, co powinno być standardem w XXI wieku w takim mieście, jakim jest Wrocław. Także zmieniamy oblicze Chrzanowskiego i wszyscy ci, którzy mieszkają, czekają na to z wielką radością i wręcz nie mogą się doczekać, bo zazwyczaj jest też tak, że część mieszkańców mówi, a wchodzą na budowę, to będą utrudnienia.
0: Tam też będą. Na Koszarowej też były.
1: Tam też będą utrudnienia, no to bezpośrednio dla mieszkańców. Natomiast to oni mówią, że nie będą mieli z tym problemu, no bo wiedzą, że to dla nich będzie bezpośrednio ta infrastruktura i to im będzie bezpośrednio służyła.
0: Jak wygląda harmonogram prac?
1: Harmonogram prac jest bardzo prosty, to będą miesiące realnie na budowie. Zaczynamy od prac rozbiórkowych, tak aby ten teren wyrównać. Wgryzamy się w ziemię, układamy sieci, budujemy konstrukcję jezdni, zamykamy warstwą bitumiczną, kolejną i kolejną aż do warstwy ścieralnej. Obok mamy posadowione obrzeża, także będą chodniki i tak dalej.
0: To wszystko. A to odcinkami się będzie odbywać? Od której strony zaczynacie tam? Od Czajkowskiego czy od Wincentego Pola?
1: Będziemy robić w całości, natomiast mieszkańcy będą musieli mieć zapewniony dojazd do swoich posesji. I nie tylko oni, jak i również służby ratunkowe. Także to będzie w ciągłym procesie, ale z dostępem do posesji. Oczywiście nie wyeliminujemy dojazdu do posesji w momencie, kiedy będzie układana masa bitumiczna czy obrzeża osadzane, ale o tym wszystkim mieszkańcy będą informowani na bieżąco i będą w tym procesie, także tutaj mamy zawsze dobre doświadczenia.

0: Ostatni temat, jaki dzisiaj chcemy poruszyć, to obecny przebieg prac na budowie, przebudowie właściwie, skrzyżowania Dibła-Drobnera. Jesteśmy tutaj w bramie na Dodrza. Dużo się zmieniło, pojawiła się już nowa nawierzchnia. Jak wyglądają te prace? Na jakim etapie jesteśmy?
1: Pojawiła się nowa nawierzchnia w miejscu, które dotąd było zamknięte dla użytkowników, bo jeździliśmy po takich warstwach tymczasowych w miejscu dawnego torowiska. Teraz przebudowujemy dokładnie miejsce, po którym niedawno jeździli kierowcy, jeszcze miesiąc temu, gdzie było torowisko, bo ono było przykryte tą warstwą asfaltu. Można jeszcze zobaczyć, bo za chwilę będzie wywiezione z terenu budowy, jest już po prostu tylko i wyłącznie tam składowane. Mamy zamknięte prace sieciowe w tamtym miejscu. My pracujemy na drogach rowerowych. Widać już, jak ten układ drogowy jest wykształcony. Jeżeli chodzi o to, gdzie dzisiaj jest ten ciężki sprzęt, to są budowane kolejne konstrukcje.

0: kwestię samej jezdni. Pragnę przypomnieć, że ten kontrakt jest do kwietnia przyszłego roku, ale myślę, że my bardzo szybko przyjdziemy z dobrymi informacjami, kiedy to zacznie funkcjonować. Myślę, że to będzie kilka miesięcy szybciej niż planowano. Tak, ten harmonogram jest wysoko zaawansowany. Wiele nam się udało tam osiągnąć, zastosować różnych rozwiązań, które przyspieszyły. Nie musieliśmy częściowo kopać sieci, robiliśmy przeciski. To wszystko później przekłada się na ten dobry terminarz, jeżeli chodzi o szybkość oddania inwestycji. Oddajemy wszystko w zasadzie w terminie. Czyli jak się umówimy z prezydentem, z mieszkańcami, tak zachowujemy te terminy oddania. Oczywiście czasami nie jest to w 100%, ale mieszkańcy mogą korzystać, a gdzieś na poboczach prowadzimy jakieś niewielkie prace, szczególnie te zieleniarskie, no bo tam to też wynika często z kalendarza pór roku. Latem się po prostu wielu rzeczy nie nasadza, musimy czekać do jesieni albo wczesnej wiosny. Także to są też tego typu historie w naszej strefie klimatycznej.
1: Jednym z efektów przebudowy, poza tym, że się też zmieni trajektoria jezdni, to budowa nowego węzła przesiadkowego, gdzie te przystanki zostaną zintegrowane.
0: To jest klucz tej inwestycji de facto, środek pola tego boiska, bo tam przeniesiemy się z komunikacją zbiorową. Cały tabor MPK będzie scentralizowany w jednym miejscu i to tam będą przyjazdy, odjazdy. To jest doskonała informacja dla wszystkich użytkowników. Centralnie na środku dawnego skrzyżowania będzie to wszystko, ponieważ jezdnia została rozszerzona, czyli tam, gdzie były chodniki, będzie jezdnia, mniej więcej upraszczając. Także to dlatego tak się udało wykroić ten teren co do centymetra. Dosłownie do centymetra, ponieważ ostatnio też sprawdzaliśmy tam przebiegi ścieżki rowerowej.
1: No to właśnie, i tutaj się pewne wątpliwości pojawiły, zwłaszcza wśród komentujących, że ta ścieżka no nie do końca jest prosta. Tam jest dużo takich zakrętów,
0: ona już
1: zawijasów.
0: Już jest prosta.
1: Opowiedzmy o tym.
0: W sensie ta ścieżka jest maksymalnie prosta. Rzeczywiście ona miała tak esowanie. To była wizja projektanta i dostosowanie do przepisów ruchu drogowego wynikające z posadowienia drogi dla rowerów. Chodzi o to, że przeszkody nie mogą być ani dalej, ani bliżej, a każdy musi siebie widzieć, czyli ten, który wyjdzie z budynku, aby nie wchodził na ścieżkę rowerową, ani ścieżka rowerowa nie biegła przy drzwiach, mniej więcej. Lub w wejściu do budynku, czy też w przejeździe, bo pamiętajmy o tym, że tam jest tunel, który prowadzi bezpośrednio na parking osiedla. Także to esowanie wynikało przede wszystkim z takich parametrów, no i oczywiście z jakiejś wizji projektanta w terenie zielonym skomponować to, i to jemu się udało. Natomiast opinia publiczna nie była z tego powodu szczególnie zadowolona. Wzięliśmy to pod uwagę i szukaliśmy tych centymetrów, mówiąc wprost. Jak najbardziej można to wyprostować i znaleźć te centymetry, aby to wszystko się zgadzało. Poszliśmy w teren i udało się znaleźć i wyprostować tę ścieżkę rowerową realnie. Także myślę, że jak ktoś dzisiaj pójdzie, to tam zniknął subtrakcyjny już. Udało się to zrobić po prostu, tak? To też na budowie często zupełnie inaczej wygląda niż później w rzeczywistości, ale nie chcieliśmy uniknąć jakichś takich złośliwych komentarzy realnie, które w ogóle nie służą dobru tej sprawy, bo jakby ktoś zapytał realnie, to mógłby się dowiedzieć, z czego to wynikało. Poszukaliśmy tych centymetrów, no i trochę to esowanie zostało wypłaszczone. No dało się to po prostu tak zrobić. I to też ta opinia publiczna była spolaryzowana. Część osób chwaliła to rozwiązanie, że nie można tam jechać 100 na godzinę tym rowerem, tylko normalnie, bo jest tam wąsko, jest wejście do supermarketu, jest wjazd na parking, także tam kilka elementów, gdzie krzyżuje się interesariusze, w tym wypadku niechronieni użytkownicy ruchu drogowego, czyli i piesi, i rowerzyści, skomponowani w jednym miejscu, więc tu projektant miał taki cel, aby rzeczywiście ten ruch uspokoić, ale wzięliśmy pod uwagę głos mieszkańców, wsłuchaliśmy się w niego i te centymetry do wyprostowania udało się znaleźć. Zaangażowaliśmy też siły, środki po to, aby można było tego typu przedsięwzięcie odmienić. Czyli odmienić los fragmentu tego wszystkiego, ale też patrząc oczami w przyszłość, żeby później nie było złośliwości, że zobaczcie, jak oni to wybudowali, tak? Można tak było
1: zrobić. Szybka reakcja.
0: Natomiast skoro wrocławianie chcą mieć inaczej, to dostaną.
1: I to powiedział Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Dostęp do rządowych stron internetowych jest już łatwiejszy. Trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym w Łodzi. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymali SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
1: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
0: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak się zachować, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
2: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
4: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Czy jarmark Świętego Dominika w Gdańsku trafi na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Organizatorzy złożyli w tej sprawie wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
5: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
0: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a jarmark dominikański potrwa do połowy sierpnia.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to te 35 stopni to taka maksymalna temperatura. Również i noc będzie ciepła. W nocy do 20 stopni spadną temperatury, czyli tak spaść to powiedziałabym, że prawie wcale nie spadną. Ale tej nocy możemy spodziewać się opadów, deszczu i burz. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, 1 sierpnia, zapowiada się on bardzo deszczowo i burzowo na Dolnym Śląsku.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartość lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

Niedawno wspomniałam o tym, że już dziś kończymy miesiąc lipiec, a już jutro rozpoczniemy kolejny miesiąc wakacyjny, czyli sierpień, jutro oczywiście 1 sierpnia i to myślę jest taka szczególna data. W tym roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji oczywiście w stolicy będzie się wiele działo, ale we Wrocławiu również zostanie upamiętniona pamięć powstańców warszawskich. No i w związku z tym Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza na uroczystość upamiętniającą właśnie wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 na promenadzie staromiejskiej we Wrocławiu przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbędzie się uroczystość z udziałem wojskowej asysty honorowej w programie m.in. odśpiewanie hymnu, wręczenie odznaczeń, apel pamięci i salwa honorowa, a także złożenie wiązanek. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się jutro o godzinie 17, bo wiemy, że właśnie wtedy zawsze wyją syreny, to oczywiście również będzie to miało miejsce już jutro o godzinie 17 we Wrocławiu, również zawyją syreny, które mają właśnie oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Myślę, że w dniu jutrzejszym warto pamiętać o tym, co wydarzyło się 82 lata temu.

0: tym momencie przychodzę do Was z propozycją na sobotę. Jeżeli zostajecie we Wrocławiu, to myślę, że jest takie wydarzenie, na które warto się przejść. Otóż właśnie w tą sobotę, 1 sierpnia, pod Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu, odbędzie się szczególna zbiórka krwi, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Fundacja Cancer Fighters organizują akcję, podczas której zebrana krew trafi do najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. No i właśnie pod budynkiem Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli właśnie Przylądka Nadziei, do dyspozycji dawców w tą sobotę będą aż 2 krwiobusy. Jeden z Wrocławia, a drugi przyjedzie z Wałbrzycha. Rejestracja dawców potrwa od godziny 11 do godziny 15. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter i jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów, mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, odbędzie się wyjątkowa akcja, ponieważ krwiodawcy będą mogli oddawać krew dla najmłodszych pacjentów, szczególnie kliniki i szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej. Wydarzenie jest niezwykłe, dlatego poza krwiobusem z Wrocławia specjalnie przyjedzie krwiobus z Wałbrzycha, aby wesprzeć wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym dniu oddać krew. Akcja jest szczególna, ponieważ organizujemy ją razem z Fundacją Cancer Fighters, także gorąco zapraszamy wszystkich do oddawania krwi w tym wyjątkowym dniu.
0: Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Adrianna Franc mówi, jak należy się przygotować do tego.
1: Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem albo aplikację mObywatel. Pamiętajmy o lekkim posiłku i szczególnie teraz w okresie lata, kiedy jest gorąco, prosimy, żeby dobrze się nawodnić, nawet już kilka dni przed oddaniem krwi. Także jeżeli planujesz przyjść do Przylądka w najbliższą sobotę, już dziś pij dużo wody, dużo soków i czekamy na Ciebie. Mocno liczymy na dobrą frekwencję.
0: A osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą oddać krwi, zachęcane są do wsparcia akcji poprzez przekazanie informacji rodzinie i znajomym. Każda taka donacja może pomóc dzieciom leczonym w Przylądku Nadziei, a organizatorzy liczą też, że sobotnia zbiórka przełoży się na uzupełnienie zapasów krwi potrzebnej najmłodszym pacjentom. Ja też dodam, że aktualny stan krwi, a także najbliższe akcje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej właśnie tej instytucji. Tam znajdziecie akcje nie tylko, które mają miejsce we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku, więc jeżeli nie możecie dotrzeć do Przylądka Nadziei właśnie w tą sobotę, to zawsze można sobie wejść na stronę i wybrać taką akcję, której termin będzie Wam pasował. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

0: Za chwilę kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów. Titanic wpłynie do Katowic. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od informacji dotyczącej Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. BieGi przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiter-Zabłocka na ten temat.
1: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
2: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
1: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, m.in. z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
2: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
1: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
0: Tymczasem premier Donald Tusk zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
3: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
0: Wczoraj syreny brzmiały tak krótko, że mieszkańcy nie dostali SMS-ów z alertami, a dziś po informacji o możliwości pobrania przez internet poradnika bezpieczeństwa rządowy system przeżył prawdziwe oblężenie, co spowodowało problemy z dostępem do niego.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Co najmniej 34 osoby zginęło podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najpoważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. Wracamy do kraju. Titanic wpłynie do Katowic. W Centrum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
5: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się m.in. stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
0: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, temperatury do 35 stopni. Miejscami mogą wystąpić burze i deszcze, a jeżeli chodzi o początek sierpnia, słuchajcie, 1 sierpnia zapowiada się nam i deszczowo, i burzowo na całym Dolnym Śląsku. Będzie jednak chłodniej, bo do 27 stopni max, ale burze, opady deszczu, ale też i przejaśnienia mogą wystąpić praktycznie na terenie całego województwa.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę. Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś gośćmi Radia Rodzina jest wyjątkowe, artystyczne małżeństwo. Oksana Terefenko-Choroszczak i Adam Choroszczak są ze mną w studiu. Witajcie.
1: Cześć.
0: Powiedziałam, że jesteście wyjątkowym małżeństwem, ponieważ w życiu robicie wiele rzeczy. Oksana, ty jesteś aktorką, piosenkarką, prowadzisz własną firmę, która organizuje wesela. Natomiast Adam, ty również działasz w branży muzycznej. W jednym zespole gracie w końcu. No i na co dzień pracujesz w zupełnie innej dziedzinie. I nie wiem, co jeszcze dodać o was, tak szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że to nie opisuje was. Ale bardzo często dla artystów muzyka i sztuka zajmują większość życia. Wy pasję łączycie z pracą i wychowywaniem dwóch córek. I jak to robicie?
2: To zawsze zaczynam śmiechem, bo tak naprawdę każdy dzień to nowe wyzwanie, każdy projekt to nowe wyzwanie, nie ma w sumie na to recepty. Chyba takim główną myślą, która gdzieś tam pojawia się w głowie, kiedy jest ciężko i nie wiesz, jak sobie poradzić z pewnymi tematami, to myślę, co jest twoim priorytetem po prostu, a priorytetem są dziewczyny. I to, że zawsze mogą nam towarzyszyć w życiu i że to one dołączyły do naszego życia, a nie my do ich życia, więc muszą sobie radzić z takimi rodzicami, jakie dostały albo jakie wybrały. I to jest, myślę, taki klucz, żeby te dzieciaki wdrażać w swoje życie, pokazywać, jaki jest rytm. Oczywiście ten rytm zwalnia, on zmienia się, kiedy pojawiają się dzieciaki, ale na szczęście jestem elastyczną osobą, więc staram się dostosowywać do tego, jakie dziewczyny i mój mąż mają potrzeby w moim przypadku. A ty, Adam? I jak tam sobie radzisz?
3: No radzimy sobie, nie wiem, to trzeba by było zapytać naszych dziewczyn, jak sobie radzimy i czy sobie radzimy tak, jak one by tego oczekiwały. Już za parę lat pewnie nam odpowiedzą na to pytanie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że jeżeli słyszy się o kimś, kto robi bardzo wiele różnych rzeczy i pada to pytanie, szczególnie jeśli mają rodzinę, jak sobie radzicie, to ważnym jest to, że doba zasadniczo dla każdego ma tyle samo godzin i to nie jest tak, że śpimy po 2 godziny i upychamy w pozostałym czasie, powiedzmy, aktywności w liczbie większej niż reszta ludzi. Zawsze coś trzeba poświęcić, prawda? I teraz kwestią priorytetów, tak jak Oksana powiedziała, jest to, na poświęcenie czego my się zdecydujemy w pierwszej kolejności. I my staramy się maksymalnie mało poświęcać czasu dostępnego dla rodziny, dla naszych córek i przedkładać jakby ich dobro rodzinne nad to, co czasem moglibyśmy zrobić, gdybyśmy mieli więcej czasu, gdybyśmy nie mieli dzieci. No tak.
2: I czasami jest tak, że wiemy, że możemy coś zrobić lepiej, coś więcej dograć wokali na przykład na płytę, ale pytanie, czy więcej oznacza lepiej i pytanie, czym jest to lepiej i jakim kosztem będzie to lepiej zrobione. Czasami jest lepiej spędzić czas z dziećmi i nagrać mniej wokali, co w podsumowaniu okazuje się, że wcale ta piosenka nie brzmi gorzej. To jest wszystko w naszej głowie i w tym, jak dużo od siebie wymagamy i czy to, co wymagamy, jest po prostu tego warte.
0: Troszeczkę weszłaś w ten temat muzyki, ponieważ macie swój zespół Cool Baba. Mogę chyba tak powiedzieć, że lubicie folkowe brzmienia, ponieważ Cool Baba tworzy właśnie takie utwory. Co was pociąga w tej muzyce?
2: Tak, lubimy folkowe brzmienia, chociaż Cool Baba zaczęła swoje istnienie 12-13 lat temu. Jako zespół Spektrofonik zaczynaliśmy od poezji śpiewanej w brzmieniu takim mocniejszym, rockowym. Później powstało więcej utworów autorskich i następnie na koncertach okazało się, że jednak nasza publiczność, nasi odbiorcy chcą słuchać po prostu tradycyjnej muzyki, od czego bardzo długo się broniliśmy i nie robiliśmy tak naprawdę aranżacji ludowych w wersji rockowej, ale ostatnio otworzyliśmy tę ścieżkę, bo stwierdziliśmy, że no, odbiorca jest dla nas najważniejszy. Jak już zaspokoiliśmy swoje potrzeby muzyki, tworzenia muzyki autorskiej, pomyśleliśmy, że w sumie można by było te ludowe utwory przewrócić do góry nogami. Są to utwory polskie, łemkowskie, ukraińskie, więc no i faktycznie okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i odbiorcy to bardzo docenili. A my również, bo okazało się, że te utwory są cały czas na czasie i na milion sposobów taką aranżację, na przykład utworu polskiego Lipka, można zaprezentować i zrobić w wielu wersjach. Więc tak naprawdę studnia bez dna, ta nasza kultura. słowiańska.
3: No mnie ze swojej strony zawsze interesuje, czy ciekawi, w jaki sposób definiujemy muzykę folkową, bo czasem mam wrażenie, że samo śpiewanie w języku wschodniosłowiańskim, czy to łemkowski, czy ukraiński, czy też inspirowanie się tradycyjnymi tekstami już automatycznie wrzuca dany zespół czy jego muzykę do kategorii folkowej, bo jakby zastanowić się nad stricte twórczością Kulbaby, no to zasadniczo ani instrumentarium, ani stylistyka, ani rodzaj śpiewu, wokal nie zaszeregowałbym do kategorii folkowej, prawda? Także my raczej gramy muzykę stricte rockową, inspirowaną folkiem głównie w sferze tekstów, czasem też w sferze melodyki, jakieś tematy powiedzmy zapożyczone z muzyki folkowej. Natomiast jako całość, czy bym ją określił jako folkowa? Pewnie nie.

0: Co was najbardziej fascynuje, bo ty, Oksana, już powiedziałaś, ale Adam, co ciebie ciągnie w tej muzyce, że poszliście faktycznie w Kulbabie w tym kierunku?
1: Ja jako przedstawiciel mniejszości, w tym przypadku łemkowskiej, ja się wychowywałem praktycznie od zawsze w klimatach ludowo-folkowych, folklorystycznych. Dosyć młodo dołączyłem do zespołu folklorystycznego Lastivoczka, gdzie najpierw śpiewaliśmy, potem została stworzona sekcja taneczna. Ja też w międzyczasie jeszcze grałem tam na akordeonie, potem tańczyłem w tej sekcji tanecznej. I zasadniczo dla takiej mniejszości jak łemkowska ta cała sfera kultury ludowej jest bardzo ważnym, jeśli nawet nie najważniejszym elementem tożsamości, zachowania tej tożsamości, kultywowania jej. I to w jakiś sposób przesiąka w nas i zainteresowanie tym od praktycznie najmłodszych lat.
0: Oksana, jak dla ciebie wyglądały początki muzyczne? Zawsze wiedziałaś, że będziesz śpiewać czy grać w teatrze?
2: Jeżeli chodzi o teatr, to jak byłam już w szkole teatralnej, muzykalowej w Gdyni, to wtedy mi się przypomniały takie sceny z dzieciństwa, kiedy szłam długim korytarzem w mieszkaniu rodzinnym i im mdlałam. I robiłam takie sobie wycieczki po domu z wyimaginowanymi koleżankami. Albo jak ćwiczyłam sceny, ćwiczyłam, wtedy, teraz to mogę tak nazwać, ale rozmawiałam, jakieś wymyślałam sobie epizody. Więc teraz z perspektywy czasu zawsze gdzieś mnie do tego ciągnęło, zawsze gdzieś w takiej formie improwizacji się w taką formę bawiłam, więc no to przypomniało mi się dopiero na studiach, więc chyba gdzieś to tam kiełkowało. Zaczęło się niewinnie, bo w liceum Tarasa Szewczenki w Białymborze, ukraińskim liceum, w internacie po lekcjach chodziłam do piwnicy i tam wymyślałam do poezji ukraińskiej melodię. I tak się zaczęło, zaczęłam jeździć na konkursy poezji śpiewanej, recytatorskie i później pomyślałam, że może bym zdawała do szkoły, ale w sumie to nie wiem, czy się nadam. No i w 3 czerwca, w dniu moich urodzin, przyśniła mi się koleżanka Magdalena Lamparska, teraz wspaniała aktorka już. Przypomniała mi się, zadzwoniłam, powiedziała, że da mi namiar na osobę, która może mnie przygotować, a zostało mi tak naprawdę tylko 2 tygodnie, więc przygotował mnie Albert Osik w Słupsku. No i zdałam. Za pierwszym razem się dostałam na musical w Gdyni. No to było ogromne wyróżnienie i to spowodowało, że moje życie w tym kierunku popłynęło, więc cieszę się z tego, że gdzieś tam zaufałam swojej intuicji, swoim marzeniom, bo warto marzenia spełniać, robić to, co się czuje i gdzieś zawsze to zaowocuje.
0: Czy można powiedzieć, że to właśnie przez muzykę się poznaliście?
2: Tak.
1: Tak, absolutnie. My poznaliśmy się na konkursie piosenki słowiańskiej organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski, w głównym budynku uniwersytetu przy Wyspie Słodowej. To było w 2012 roku. Mnie moja koleżanka poprosiła o akompaniament na gitarze. Wykonywała piosenkę Maryli Rodowicz, Małgośka po czesku. To było bardzo, bardzo ciekawy zabieg to był. No i na tym samym konkursie pojawiła się Oksana, która śpiewała ukraińską piosenkę ludową, powiedzmy, a cappella. No i po konkursie było afterparty, a po afterparty...
2: Poszliśmy na spacer.
1: Dokładnie. Także jak najbardziej poznaliśmy się przez muzykę.
0: I co, dalej również gdzieś tam jakoś te drogi muzyczne splataliście po pierwszym spotkaniu, jak już się lepiej poznaliście?
1: To był... Powiedziałem 2012? 2010, przepraszam. To był 2010. Tak. Później nastąpił dosyć dynamiczny okres w moim życiu, bo w 2012 roku kompletnie niespodziewanie wygraliśmy Must Be The Music z zespołem Lemon, w którym grałem przez około 2 lata, może z małym okładem jeszcze. Więc to był okres, w którym nie zachodziliśmy się artystycznie z Oksaną, bo wiadomo, to wypełniało większość mojego czasu. Natomiast po zakończeniu przygody z Lemonem, Oksana mnie zaprosiła do swojego zespołu, już wtedy uformowanego jeszcze pod nazwą Spektrofonik. I tak narodziła się Kulbaba, która trwa po dzień dzisiejszy.
0: Uprzedziłeś mnie troszkę, bo chciałam właśnie powiedzieć, że słuchacze mogą znać cię z zespołu Lemon, między innymi. Czy to już też wiemy, nie był twój debiut w świecie muzycznym, ale jak to się potoczyło, że właśnie, tak jak mówiłeś, od zespołów grających muzykę łemkowską, przeszedłeś właśnie na takie brzmienia, jakie Lemon gra?
1: To znaczy my z Igorem Herbutem zespołu Lemon graliśmy już od paru lat przed 2012 rokiem w zespole Nadia, który gra po dzień dzisiejszy i robi piękną karierę. On wtedy był stricte zespołem weselnym. Graliśmy bardzo dużo wesel łemkowskich, ukraińskich, również polskich, z aspiracjami do przeformowania się, powiedzmy, na zespół estradowy, więc nagraliśmy pierwszą debiutancką płytę jeszcze w tamtym składzie, nie pamiętam, który to był rok, może 2011, może 10, więc już jakieś zaczątki zespołu estradowego mieliśmy za sobą z Igorem i zasadniczo Lemon powstał trochę z przypadku. Nie wiem, czy Igor by się ze mną zgodził. Pewnie tak, ponieważ poszliśmy we dwóch na precasting do Must Be The Music we Wrocławiu, bez jakiegoś większego planu, tylko ja, on i gitara, no i się dostaliśmy dalej. W międzyczasie przed etapami telewizyjnymi został sformowany zespół, no i tak to się jakoś potoczyło dalej.

0: teraz, jak tworzycie Kulbabę, cały czas pracujecie nad nowymi piosenkami. Adam, ty pracujesz w IT, a ty, Oksana, jakby też wiele rzeczy działasz. Jak godzicie to wszystko z życiem rodzinnym? No bo jednak tutaj dużo wyjazdów, w twoim przypadku, Oksana. Jak to pogodzić?
1: To tylko tak wygląda w mediach społecznościowych, że to jest dużo wyjazdów, ale ich tak naprawdę nie ma dużo. Obecnie gram w produkcji Friends Teatru Kujawsko-Pomorskiego Muzycznego w Toruniu. Mamy trasę po Polsce, więc tak naprawdę parę dni w miesiącu, naprawdę 2-3 nie ma mnie w domu, a tak cały czas jestem i działam sobie rzeczy, które w przyszłości dają zlecenia, pracę i tak dalej, więc na co dzień pracuję online. Rozmawiam dużo przez telefon, wysyłam maile, więc to jest taka praca stacjonarna. A jak sobie radzimy? No to najlepiej chyba powiedzieć na przykładzie. Jak urodziłam na Stusie 1,5 roku temu, to byliśmy już w trakcie nagrywania drugiej płyty, Słowa. Po porodzie miesiąc, dwa zaczęłam nagrywać wokale, bo przyszła moja kolej, to jest zawsze taki stres, jak już wszystko jest nagrane, cały instrumental i teraz wokale i wszyscy czekają, więc nie czekałam długo, weszłam do studia i to są właśnie te priorytety. Dla nas najważniejsza była Nastusia, była mamą karmiącą piersią, więc musiała być zawsze koło mnie. A wiadomo, przy nagraniach musi być cisza, więc rozwiązaliśmy to w ten sposób, że Adam już od jakiegoś czasu realizuje muzykę, jest realizatorem, miksuje, masteruje, działa w naszych domowych podziemiach, tam mamy studio nagrań. No i po prostu wzięliśmy to na siebie, czyli długo się nie widzieliśmy, bo w sumie mijaliśmy się tylko w korytarzu klatki schodowej piwnicy, kiedy Adam szedł do Nasti, kiedy ona nie spała bądź spała i musiał jej przypilnować, a ja schodziłam do piwnicy, nagrywałam wokale. Spotkaliśmy się w korytarzu, wymienialiśmy jakieś uwagi, jakieś sugestie i wchodził na dół, miksował i tak dalej, więc w sumie całymi dniami mijaliśmy się w tym korytarzu, on oczywiście też pracował, więc... Więc staramy się to w ten sposób godzić. Wiadomo, zawsze, i to jest ta właśnie myśl, która się pojawia, zawsze można lepiej, zawsze można było pójść do studia, wyjechać w góry do studia nagrań, nagrać to w tydzień i tak dalej. Ale właśnie pytanie, czym jest to zrobienie czegoś lepiej? Bycie z rodziną, mieć komfort córki, czy nagrać płytę w super zawodowym, wspaniałym studio nagrań. Chyba jest taki etap w życiu. Nie ma co czekać, że jak dzieci będą większe, to zrobimy. Nie ma dla mnie czegoś takiej formy. Jakby jest tu i teraz, chcę nagrać płytę teraz, nagrywam ją teraz. Jakie mam do tego możliwości? Jak chcę, żeby ona wyglądała i jak mogę wykorzystać to, co mam, żeby było to jak najlepiej zrobione. Nie myślę, co by było, gdyby. Ma 2 miesiące, potrzebuje mnie, a ja potrzebuję się spełniać artystycznie. I jak to możemy pogodzić, żeby córka, matka, ojciec byli szczęśliwi? No i tak działamy. No i starsza córeczka, więc siostra.
0: Ale z tego, co mówicie, to musicie się też bardzo mocno wspierać i działać tak na zasadzie partnerskiej.
1: No tak, bez komunikacji, bez kompromisów. Nie ma tej relacji mąż-żona w momencie, kiedy pojawiają się dzieci. No jest bardzo dużo trudności, ale

0: skupiłam sobie w 10 minut strój na wagę, weszłam na scenę i udawałam, że tak miało być. No i to są właśnie te sytuacje i nauczenie się byciem elastycznym. To jest, żeby być elastycznym. I to jest bardzo, bardzo ważne. Nie mieć planu, po prostu przyjmować życie takim, jakim jest i się dostosowywać i czerpać z tego przyjemność, bo jutro może nie być, zawsze o tym myślę.
1: Jest też bardzo ważny aspekt w byciu rodzicem w takiej sytuacji, w każdej sytuacji w sumie, w momencie, kiedy dzieci są małe, to znaczy nie dopuścić do sytuacji, czy do atmosfery, czy do klimatu, czy takiej myśli do siebie, że te dzieci są ciężarem czy przeszkodą w osiąganiu swoich celów artystycznych, zawodowych i tak dalej, żeby to się nie przekładało potem na stosunek do nich, na atmosferę w domu, na atmosferę między małżonkami, żeby starać się maksymalnie, szczególnie w tym początkowym okresie ich życia, cieszyć się tym, że one są, wydzielać sobie przestrzeń do tego, żeby się cieszyć ich obecnością, tym jak one dorastają, tym jak się zmieniają, bo to bardzo szybko przeleci. Nasza starsza córka ma już 5 lat, a przecież przed chwilą się urodziła. I właśnie nie skupiać się na tym, że to jest w jakiś, że one są jakimś pożeraczem czasu, który nam nie pozwala zrealizować tyle, ile byśmy chcieli zrobić, tylko odpowiednio sobie to wszystko przewartościować.

0: to powróćmy do muzyki. Co was inspiruje w tworzeniu utworów?
1: Myślę, że na pewno kultura słowiańska ogólnie. Ja też bardzo dużo w wokalu używam białego śpiewu, którego też uczę śpiewać. Jest to taki unikatowy rodzaj dźwięku, ale w tej wersji wyważonej w naszych aranżacjach rockowych sprawdza się to. Jest to chyba nasz taki znak rozpoznawczy, że ten wokal się gdzieś pojawia. Aczkolwiek myślę, że też jakoś tak podskórnie mamy coś takiego w sobie słowiańskiego, ludowego i osoby, które na co dzień słuchają innej muzyki, myślę, że są w stanie to wysłyszeć, że jest to trochę inne brzmienie, inny charakter, ale też obydwoje z Adamem lubimy mocnego rocka, więc to też tam owocuje.
2: No ja tworząc aranżację, czy współtworząc aranżację, raczej nie skupiam się na tym aspekcie folkowym, to znaczy bardziej czerpię z muzyki, której słuchałem i którą słucham i od nastoletnich lat, powiedzmy, czyli szeroko pojęta rockowa, czy nawet czasem zahaczająca o metal czy new metal. Muzyka gitarowa ogólnie, chociaż słucham szerokiego przekroju muzyki, więc ja bardziej czerpię inspirację z po prostu muzyki, której zawsze słuchałem.
0: To takie pytanie na koniec naszego spotkania. Kiedy będzie można usłyszeć Kulbabę na żywo?
1: Planujemy koncerty w maju, Poznań i myślę nad takim bardzo fajnym koncertem we Wrocławiu, ale to więcej zdradzimy na naszym Instagramie. Zapraszamy do obserwowania. I też w ogóle jestem ciekawa, jaki by był odbiór słuchaczy, którzy teraz nas słuchają, ale nie słyszeli nas jeszcze jako zespół. Więc jestem bardzo ciekawa, jaki by był odbiór słuchaczy, którzy nas dziś usłyszeli. Czy naprawdę słychać, że nagrywaliśmy to właśnie w swojej piwnicy, która jest oczywiście pięknie przystosowana do tego, ale zawsze się tak zastanawiam, czy warto czasami tak walczyć o jakieś szczegóły, bo ogólnie tak się robi. Wydaje mi się, że jest to bardzo wartościowa płyta, bardzo jakościowa i zrobiona na najwyższym poziomie, jakim byliśmy w stanie w tym momencie życia zrobić. Całą muzykę zmiksował Adam, master również, więc fajne to jest w ogóle. Myślę, że jesteśmy niezłym duetem, mężu. Wiesz, tak sobie pomyślałam, jak mówiłeś o tym, że jedziesz ze mną na spektakle i to jest też fajne, że ja pracuję wieczorami, Adam w dzień i dzięki temu dziewczyny mają zawsze jednego rodzica, a czasami nawet córka jest ze mną na spektakl i siedzi w kulisach i wtedy się zastanawiam. Raz ubrała taką czerwoną sukienkę w kropki i tak byłam na tej scenie i przeszło mi raz przez myśl, a co będzie, jak zaraz zobaczę na scenie tą sukienkę w kropki. Chyba oszaleję. I to był taki mój stres, ale już jak czterolatka zrozumiała, że trzeba ładnie siedzieć w kulisach i oglądać mamusię w ekranie, to już teraz będzie tylko z górki. A druga szybko się nauczy, bo te młodsze rodzeństwo uczy się dużo, dużo szybciej od tych starszych. Więc to jest fajne, że jest ciężko, bo muszę jej wtedy poświęcić na przykład czas, wziąć ją 2 godziny wcześniej do teatru, pokazać jej wszystko, wytłumaczyć, jak to działa, jaka to jest maszyna, że tu nie można, tu można, teraz można, ale później nie będzie można było, już nie będzie można wejść na scenę. To jest ciekawe i no właśnie, czy to jest trudne? Nie, po prostu trzeba na to poświęcić czas i pomyśleć, co mogę zrobić, żeby ułatwić sobie później pracę i ułatwić jej poznanie mojego życia. Bo to chodzi o wprowadzenie dziecka w swoje życie.
0: To jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Co najbardziej lubicie w byciu na scenie?
1: Ja energię w publiczności. Bo jako frontmanka rozmawiam z publicznością. Z chłopakami nie rozmawiam, porozumiewam się, można tak powiedzieć, na scenie. Ale tam już jest tak naprawdę wszystko wyreżyserowane, już wiemy co po kolei, więc po prostu gramy, czerpiemy przyjemność z tego i uwielbiam taki moment, jak ten koncert tak sobie płynie, po prostu jest, tu i teraz trwa i ten moment, kiedy ta energia się między nami wytwarza, między nami a słuchaczami, publicznością, no jest niesamowita, to jest taki niepowtarzalny moment i za każdym razem jest on inny, właśnie dlatego jest niepowtarzalny, bo ta energia za każdym razem jest inna.
2: Dla mnie to jest możliwość zaprezentowania swojej twórczości publice. Ja uważam, że każdy artysta, czy to przyznaje otwarcie, czy mówi, że tworzy dla siebie, czy do szuflady, tak naprawdę muzyka, jakiekolwiek dziedzina sztuki, czy dzieła sztuki są tworzone po to, żeby ktoś był ich odbiorcą i koncert jest najbardziej bezpośrednią możliwością zaprezentowania tej formy, danej formy sztuki swoim odbiorcom.
0: Oksana Terechenko-Choroszczak i Adam Choroszczak z zespołu Kulbaba byli dzisiaj z nami w studiu Radia Rodzina. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
2: Dziękujemy
1: pięknie.

0: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy nad Polską. Papież apeluje o ewangelizację miast. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polskie F-16 przed południem ponownie przechwycił rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, o czym poinformował szef MON. Jednocześnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież apeluje o ewangelizację miast. Prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Z tej okazji Leon XIV przygotował też film. Jego słowa cytuje Vatican News.
2: Lord Jesus, Good Shepherd.
3: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty.
0: Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
0: Jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, w Zakopanem tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. Do 2 litrów płynu w bagażu podręcznym i brak konieczności wyjmowania elektroniki przy kontroli bezpieczeństwa. Takie ułatwienia szykuje dla podróżny Katowice Airport. Lotnisko podpisało umowę z dostawcą 4 linii bezpieczeństwa w nowym standardzie C3, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
5: Te 4 linie pojawią się na naszym lotnisku najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Są już zamówione, czekamy na dostawę, montaż, szkolenia, obsługi i dołączymy do grona lotnisk, które dysponują tego typu urządzeniami. To ciągle w Europie jest stosunkowo wąskie grono lotnisk.
0: Dzięki nowoczesnym skanerom znacznie skraca się czas oczekiwania w kolejkach do kontroli bezpieczeństwa. Korzystają z nich już lotniska w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie i Lublinie.
6: Już teraz sprawdzamy, co też sierpień szykuje nam na swoje pierwsze dni. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, burzowo do 27 stopni, niedziela również 27 stopni, aczkolwiek bardziej pochmurno niż burzowo. Upały, słuchajcie, powrócą od poniedziałku 31 stopni i będą sięgały nawet 35 stopni. We wtorek, kiedy te 35 stopni ma przypaść, nawet może i popadać.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: O naszym konkursie, w którym możecie dziś zdobyć rodzinne wejściówki do kopalni Świętej Jany w Krobicy, tylko przypominam. A już teraz zapraszam Was do kolejnego tajemniczego podziemnego obiektu, a jest nim jaskinia Radochowska, która liczy sobie ponad 500 metrów korytarzy. Nie ma tam barierek ani elektrycznego oświetlenia, a jej historia sięga połowy XVIII wieku. Jaskinia Radochowska w Górach Złotych od kilku lat systematycznie powraca na mapę atrakcji ziemi kłodzkiej. I słuchajcie, to co jest, myślę, świetnym faktem, no to pod względem długości jaskinia Radochowska jest drugą jaskinią w Polsce, a mimo rosnącej popularności wciąż zachowuje swój dziki charakter. Jaskinia znajduje się we wnętrzu góry Bzowiec na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza w Górach Złotych niedaleko Radochowa i Lądku Zdroju, a o obiekcie opowiada nam Natalia Wellman-Piotrowicz, która prowadzi go wraz z mężem.
1: Jesteśmy w środku, jesteśmy wewnątrz góry Bzowiec. Popatrzcie, chodzimy sobie górami i nawet nam do głowy nie przyjdzie, jakie one są puste w środku i jaki tu panuje świetny klimat, mikroklimat, bo jaskinie mają swój unikalny mikroklimat. My jesteśmy w ogóle w Górach Złotych, a góra, w której uformowała się jaskinia, nazywa się Bzowiec. Jest niewysoka, ma około 700 metrów wysokości, ale ma nietypową budowę geologiczną, no bo właśnie jest pusta w środku, a wynika to z budowy geologicznej. Cała góra zbudowana jest z łupka łyszczykowego skały, która jest odporna na działania wody, natomiast uformowała się tutaj też soczewka skały wapiennej, wapień krystaliczny, to jest skała marmur, to jest skała, którą woda rozpuszcza, tworzy się jaskinia. Powstanie naszej jaskini to jest górny pliocen, około 5 milionów lat temu ten proces się rozpoczął i mamy do czynienia z jedną z najwspanialszych jaskiń w Polsce.
0: Pierwsze pisemne wzmianki o jaskini pochodzą z 1757 roku.
1: I prawdopodobnie funkcjonowała tu niewielka kopalnia. Wydobywano tę skałę wapienną, ten marmur i przy którymś odstrzale jaskinia się odsłoniła. Pokażę pierwsze wejście, którym wchodzono do środka. I już wtedy, w połowie XVIII wieku, jaskinia była odwiedzana przez turystów, kuracjuszy odwiedzających pobliski kurort Lądek Zdrój. Przy czym jaskinia była eksplorowana w niewielkim zakresie. Spora część jaskini była wypełniona namuliskiem, czyli tym, co woda przez wiele lat nanosi do środka. I dopiero przed II wojną światową, w latach 30., pojawił się tutaj taki entuzjasta, miłośnik podziemi, górnik z zawodu, nazywał się Peregrin Heydrich. Człowiek, który początkowo mieszkał w Wałbrzychu, w Waldenburg, tam pracował w kopalni, ale kiedy przeszedł na emeryturę, przeprowadził się tutaj do Reyersdorf i tak mu się to miejsce spodobało, że postanowił zrobić z tego atrakcję turystyczną.
0: Namulisko, które znajduje się w jaskini, okazało się być też cennym materiałem naukowym. Znaleziono w nim, słuchajcie, szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, między innymi niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, a także lamparta datowanego na około 40 tysięcy lat.
1: To są czaszki zwierząt, które znaleziono w tej jaskini. Rzeczywiście Peregrin, usuwając namulisko, natknął się na szczątki zwierząt żyjących na tych terenach w pleistocenie, czyli od 300 tysięcy lat temu do około 25-24 tysięcy lat temu. Skąd wiemy, jakie to są czaszki i z jakiego okresu? Zostały wykonane badania paleontologiczne. On, kiedy znalazł szczątki, zawiadomił naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, z ówczesnego Breslau. I w 1935 roku pierwsze badania takie wnikliwe zostały tutaj wykonane, dzięki którym wiemy, że i szczątki niedźwiedzia jaskiniowego zostały znalezione, i lwa jaskiniowego. Lampart, to jest ciekawostka, datowany na 40 tysięcy lat temu, został znaleziony. Ta lista jest bardzo długa szczątków. Zwierzęta najczęściej chowały się w jaskiniach zimą. To jest idealne miejsce, żeby hibernować. W jaskiniach jest stała temperatura, niezależnie od tego, kiedy do jaskini wejdziemy, u nas jest akurat 9 stopni.
0: A więcej o jaskini Radochowskiej dowiecie się już w najbliższy weekend, także słuchajcie nas uważnie i eksplorujcie wraz z nami szlak tajemniczych podziemi.
2: Tu Radio Rodzina.

0: tym momencie zabieram was w kolejne tajemnicze miejsce i to takie, które do tej pory skrywa wiele tajemnic, a są to sztolnie walimskie, czyli kompleks Rzeczka. Jest to jeden z 7 obiektów projektu RIZE, który realizowany był w Górach Sowich, a także i w okolicach Wałbrzycha. Tajemnicze podziemia właśnie umieszczone w Górach Sowich od lat budzą zainteresowanie turystów, ale także i miłośników historii II wojny światowej. O tym, czym był projekt RIZE, opowiada nam Marcin Pasek, przewodnik po sztolniach walimskich.
1: Projekt RIZE to przedsięwzięcie budowlane, które zakładało nie tylko drążenie podziemia, ale przede wszystkim też budowę i pracę w części naziemnej. I tutaj, jeśli chodzi o wspomnianą budowę, większość tych prac właśnie planowano i realizowano w części naziemnej, a nie podziemiem, jak od lat jest to przedstawiane. Podziemie tak naprawdę miało być dodatkiem do tej budowy, a to, co miało tutaj funkcjonować, to, co miało tutaj działać i ci wszyscy, którzy mieli tutaj przebywać i funkcjonować, mieli znajdować się właśnie, mieli przebywać na powierzchnię, nie w części naziemnej. Dodam, że z 200 tysięcy metrów kwadratowych planowanej dla RIZE, 40 tysięcy miało znajdować się pod ziemią, a 160 tysięcy w części naziemnej. Jeśli chodzi o podziemia, tak, 7 obiektów wydrążonych, 6 na terenie Gór Sowich, 7 przy zamku Książ koło Wałbrzycha. Na terenie Gór Sowich z 6, 3 są udostępnione, w tym sztolnie walimskie, kompleks Rzeczka, gdzie się znajdujemy. No i jeszcze jeden obiekt oczywiście przy zamku Księż. Natomiast to teren Górsowi dodatkowo też dostępna Osówka i Włodarz.
0: Nie wiadomo, kiedy rozpoczęto budowę poszczególnych tuneli. Źródła wskazują jednak, że prace związane z projektem RIZE rozpoczęły się jesienią 1943 roku. Wokół projektu RIZE i podziemnych tuneli przez dziesięciolecia narosło wiele mitów, które dziś możemy weryfikować dzięki odnalezionym dokumentom archiwalnym. Marcin Pasek zaznacza, że obiekty naziemne projektu RIZE miały stanowić kwatery dla władz niemieckich, natomiast podziemia miały być schronami lotniczymi. Dzięki dokumentom wiadomo również, jak miały wyglądać ukończone tunele.
1: Ogólny zarys jest znany, wynika to z dokumentów odnalezionych w archiwach niemieckich, które przedstawiają 3 rodzaje przekroi, jak podziemia miała wyglądać po betonowaniu i w tych dokumentach znajdują się 3 podstawowe przekroje A, B i C. A najmniejszy, B średniej szerokości i wielkości komory, no i C największa komora trzykondygnacyjna. Także jak po obetonowaniu podziemia miało wyglądać, wiemy, tylko nie mamy szczegółowych planów z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Gdzie, w którym miejscu, jak miały być wyposażone pomieszczenia dla władz niemieckich. Tutaj tej dokumentacji brakuje, trudno powiedzieć, czy ona w ogóle powstała. Musimy pamiętać o tym, że przy realizacji takiej budowy w czasie wojny wszystko projektowane jest na bieżąco i wdrażane do budowy i być może ta dokumentacja była dopiero w fazie projektowania i mogła nigdy tak naprawdę nie użyć światła dziennego.
0: Turyści mogą zwiedzać 4 z 7 obiektów stworzonych w ramach projektu RIZE. Są to Rzeczka, Osówka, Włodarz, a także podziemia Zamku Książ, a przewodnik po sztolniach walimskich opowiada, czym podziemia w Walimiu wyróżniają się na tle pozostałych obiektów.
1: Każdy obiekt jest inny, każdy ma inny rozmiar, inny stopień ukończenia. Nasz obiekt, mimo że jest trzecim co do wielkości obiektem, jest jakby w tej grupie mniejszych obiektów, jest takim obiektem skondensowanym, obiektem takim w pigułce, dlatego że mamy elementy obetonowane i takie, które inne, dużo większe obiekty nie mają. I my jesteśmy w stanie to na dość małym terenie wszystko pokazać, jak poszczególne obiekty już miały wyglądać i jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Tutaj w naszym obiekcie mamy jakość, a nie ilość, jeśli chodzi o wnętrza tych podziemi.
0: Jeśli chodzi o sztolnie walimskie, myślę, że jest to świetny sposób na spędzenie czasu dla kogoś, kto lubi historię II wojny światowej, ale też i dla każdego. Jednak odwiedzając podziemne kompleksy RIZE, należy pamiętać o ludziach, którzy pracowali przy ich budowie, bo do drążenia tuneli wykorzystywano pracę przymusową jeńców wojennych i więźniów obozów pracy. A pamięć o nich jest jednym z ważniejszych elementów zwiedzania kompleksu Rzeczka. Wystawy i multimedialne ekspozycje poświęcone są więźniom, a także robotnikom przymusowym, którzy pracowali w skrajnie trudnych warunkach. Dzięki temu sztolnie walimskie są nie tylko atrakcją turystyczną, ale również miejscem edukacji i pamięci o ofiarach II wojny światowej.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Ambasador Rosji w Polsce w siedzibie MSZ. Jutro pierwsza grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj spadła na terytorium Polski. Spotkanie już się zakończyło. Co usłyszał rosyjski ambasador? O tym rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Pan ambasador otrzymał notę protestacyjną z rąk podsekretarza stanu i jednocześnie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, pana Roberta Kupieckiego. Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Rzecznik MSZ dodał, że polska strona zaznaczyła, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia. Nie tylko by pomóc, ale też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
3: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
1: Mówił jeden z uczestników akcji w Hiszpanii, Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Gigantyczna farma solarna w Gliwicach jest już w połowie gotowa. Zamontowano blisko 550 kolektorów słonecznych, a docelowo ma ich być 1135. Budowana jest też potrzebna infrastruktura, podkreśla prezes zarządu PEC Gliwice Krzysztof Szaliński.
5: Równolegle prowadzone są roboty związane z układaniem preizolowanych rurociągów na polach solarnych oraz głównych magistrali wychodzących z budynku technologicznego pompowni, który też już powstaje. No i to właśnie tymi rurociągami ciepło pozyskane przez kolektory zostanie przekazane do miejskiego systemu ciepłowniczego.
1: Budowana w Gliwicach instalacja będzie największym tego typu obiektem współpracującym z systemem ciepłowniczym w Polsce. Pod hasłem pokój i dobro pielgrzymują wierni archidiecezji katowickiej na Jasną Górę. Jak mija im trzeci dzień? O tym ksiądz Adam Paprota, kierownik pielgrzymki.
6: Trzeci dzień pielgrzymki, no to bolące nogi, jak to mówimy po śląsku, blazy. Jest już coraz ciężej, ale no właśnie, jest wiara, jest wytrwałość, że już tyle się przeszło, że już tyle kilometrów za nami, że już coraz bliżej cel, jakim jest Jasna Góra. No i też intencje, które są bardzo ważne dla pielgrzymów. Oczywiście modlimy się w tych prywatnych intencjach, ale również polecamy wszystkie te bardzo ważne intencje dla Kościoła. Modlimy się w intencji całej naszej archidiecezji.
1: W drodze do Częstochowy jest 1500 pielgrzymów. Do celu dotrą jutro. Na Jasnej Górze przywita ich metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski, który będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 15. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowite abstynencje w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi: dziękuję, nie piję.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, te temperatury będą cały czas, praktycznie do późnego wieczoru, utrzymywały się w okolicach 30 stopni. W nocy spadną jedynie do 20 stopni. W nocy możemy spodziewać się też burz i opadów deszczu. Jutro deszczowo i burzowo na Dolnym Śląsku, aczkolwiek ciepło, do 27 stopni, więc może troszeczkę oddechniemy od tych upałów.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

31 lipca 1967 roku w Krakowie urodził się Grzegorz Turnał, wokalista i kompozytor. Był rok 1984, gdy 16-letni Turnał w rodzinnym mieście zdobył pierwszą nagrodę na studenckim festiwalu piosenki. Debiut okazał się punktem zwrotnym w życiu artysty. Marzył bowiem, by zostać aktorem.

1971 roku James Taylor zdobył szczyt amerykańskiej listy przebojów piosenką You Got a Friend. Utwór zdobył również nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie oraz w kategorii Piosenka Roku.

0: za dnie.
1: 31 lipca 1972 roku urodziła się Renata Dąbkowska, piosenkarka i prezenterka telewizyjna. W latach 1996-98 była wokalistką zespołu Sixteen, z którym reprezentowała Polskę w 43. konkursie piosenkowym.

2021 roku w wieku 93 lat zmarł Jerzy Matuszkiewicz. Artysta był jednym z najpopularniejszych kompozytorów muzyki filmowej, znanym z blisko 200 obrazów. Napisał także kilkadziesiąt piosenek, ale sam uważał się zawsze przede wszystkim za jazzmana.

31 lipca 1964 roku w katastrofie samolotu ginie Jim Reeves. Ciało piosenkarza oraz podróżującego z nim menadżera znaleziono po intensywnych poszukiwaniach dopiero 2 sierpnia. Reeves był pierwszym wykonawcą country, któremu udało się przebić na rynek muzyki pop.

Dzień dobry, dziś jest 31 lipca. Do końca roku pozostaje 153 dni. W 1853 roku Ignacy Łukasiewicz na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie po raz pierwszy zapalił lampy naftowe. W 1928 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła w konkursie rzutu dyskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. W 1993 roku założono Polski Związek Golfa. Dolnośląski Klub Golfowy mieści się w Świdnicy. W 2004 roku otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajów miejskich w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 79. W Polsce obchodzimy Dzień Skarbowości. Data ta upamiętnia uchwalenie ustawy z 31 lipca 1919 roku o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. W 2016 roku w Brzegach koło Krakowa papież Franciszek odprawił mszę kończącą 31. Światowe

0: Za chwilę powiem o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Szef MSWiA zapowiada nowy system alarmowania. Będzie też nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę Pawła Kopacza i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec na ten temat.
1: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
2: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
1: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
3: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
1: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
4: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
1: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
5: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
1: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Do zabójstwa Iwony Cygan doszło w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. 17-latka została zakatowana i pozostawiona na nadwiślańskich łąkach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
6: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalne uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
0: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelnie i szybko informowani o zagrożeniu i o tym, co się wydarzyło.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratura w Częstochowie złożyła do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny, który w środę w Kuźnicy Starej wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Częstochowie.
8: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przesłuchany przez prokuratora Jakub Esz przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia.
0: Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt, motywując go surową karą. Podejrzanemu grozi od 5 do 20 lat więzienia. Teraz nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W Jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Warto dodać, że łosie pływają całkiem dobrze.
9: Już teraz sprawdzamy, co też sierpień szykuje nam na swoje pierwsze dni. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, burzowo do 27 stopni, niedziela również 27 stopni, aczkolwiek bardziej pochmurno niż burzowo. Upały, słuchajcie, powrócą od poniedziałku 31 stopni i będą sięgały nawet 35 stopni. We wtorek, kiedy te 35 stopni ma przypaść, nawet może i popadać.
10: Reklama.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
13: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
14: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Reklama.
17: Tu Radio Rodzina.

Niedawno obchodziliśmy Dzień Mózgu, no a dziś ja przychodzę do Was z taką ciekawostką właśnie dotyczącą tego organu w naszym organizmie. Słuchajcie, według badań codzienne spędzanie zaledwie 2 godzin w całkowitej ciszy może stymulować rozwój nowych komórek mózgowych, zwłaszcza w hipokampie, czyli w tej części mózgu, która jest kluczowa dla pamięci, nauki i emocji, ale także przebywanie w ciszy poprawia koncentrację, jakość myślenia i zdolność do kontrolowania emocji. Myślę, że w dobie mediów społecznościowych i tego powszechnego pośpiechu, chaosu, warto wygospodarować chociażby te 2 godziny, żeby zadbać o swój mózg, by później na stare lata nie narzekać, że nie zadbaliśmy o niego.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: My już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się i przyjrzymy się nieco kotom, właściwie kotowatym ze świata zwierząt, bo słuchajcie, koci grzbiet to tak naprawdę, niezależnie od wielkości i gatunku, u wszystkich kotowatych występuje dokładnie ten sam schemat ruchowy podczas rozciągania. Jest on bardzo ciekawy, bo w ujęciu biometrycznym polega on na prostowaniu kończyn przednich, czyli wyobrażamy sobie tak koty wyciągające łapki przed siebie i z jednoczesnym wygięciem kręgosłupa oraz nietypowym wyproście kończyn tylnych, czyli chodzi po prostu o, tak jak już mówiłam, koci grzbiet. Działanie to, słuchajcie, ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, stymulację układu krążenia, a także optymalizację aparatu ruchu do podjęcia aktywności fizycznej po okresie spoczynku. Czyli jeżeli widzimy, że taki kot właśnie się pręży i wykonuje koci grzbiet, to znaczy, że za chwilę najpewniej gdzieś sobie pobiegnie.
1: Tu Radio Rodzina.

ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

0: Za chwilę powiemy o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Szef MSWiA zapowiada nowy system alarmowania. Będzie też nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę Pawła Kopacza i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec na ten temat.
1: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
2: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
1: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
3: To nie przegraliśmy sprawy, przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy zamordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
1: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
4: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
1: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
5: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
1: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Do zabójstwa Iwony Cygan doszło w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. 17-latka została zakatowana i pozostawiona na nadwiślańskich łąkach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
6: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnym uruchomieniu systemu broadcastowego, kwestię uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
0: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelnie i szybko informowani o zagrożeniu i o tym, co się wydarzyło.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratura w Częstochowie złożyła do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny, który w środę w Kuźnicy Starej wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Częstochowie.
8: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przesłuchany przez prokuratora Jakub Esz przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia.
0: Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt, motywując go surową karą. Podejrzanemu grozi od 5 do 20 lat więzienia. Teraz nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W Jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Warto dodać, że łosie pływają całkiem dobrze.
9: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, temperatury do 35 stopni. Miejscami mogą wystąpić burze i deszcze, a jeżeli chodzi o początek sierpnia, słuchajcie, 1 sierpnia zapowiada się nam i deszczowo, i burzowo na całym Dolnym Śląsku. Będzie jednak chłodniej, bo do 27 stopni maks, ale burze, opady deszczu, ale też i przejaśnienia mogą wystąpić praktycznie na terenie całego województwa.
7: Radio Rodzina.

0: Niedawno wspomniałam o tym, że już dziś kończymy miesiąc lipiec, a już jutro rozpoczniemy kolejny miesiąc wakacyjny, czyli sierpień. Jutro oczywiście 1 sierpnia i to myślę jest taka szczególna data. W tym roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji oczywiście w stolicy będzie się wiele działo, ale we Wrocławiu również zostanie upamiętniona pamięć powstańców warszawskich. No i w związku z tym Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza na uroczystość upamiętniającą właśnie wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 na promenadzie staromiejskiej we Wrocławiu przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbędzie się uroczystość z udziałem wojskowej asysty honorowej w programie m.in. odśpiewanie hymnu, wręczenie odznaczeń, apel pamięci i salwa honorowa, a także złożenie wiązanek. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się jutro o godzinie 17, bo wiemy, że właśnie wtedy zawsze wyją syreny, to oczywiście również będzie to miało miejsce już jutro o godzinie 17 we Wrocławiu, również zawyją syreny, które mają właśnie oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Myślę, że w dniu jutrzejszym warto pamiętać o tym, co wydarzyło się 82 lata temu.
1: Tu Radio Rodzina.

0: tym momencie przychodzę do Was z propozycją na sobotę. Jeżeli zostajecie we Wrocławiu, to myślę, że jest takie wydarzenie, na które warto się przejść. Otóż właśnie w tę sobotę, 1 sierpnia, pod Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu odbędzie się szczególna zbiórka krwi, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Fundacja Cancer Fighters organizują akcję, podczas której zebrana krew trafi do najmłodszych pacjentów Przylądka Nadziei. No i właśnie pod budynkiem Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, czyli właśnie Przylądka Nadziei, do dyspozycji dawców w tą sobotę będą aż 2 krwiobusy. Jeden z Wrocławia, a drugi przyjedzie z Wałbrzycha. Rejestracja dawców potrwa od godziny 11 do godziny 15. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter i jest odpowiedzią na potrzeby najmłodszych pacjentów, mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: Już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, odbędzie się wyjątkowa akcja, ponieważ krwiodawcy będą mogli oddawać krew dla najmłodszych pacjentów, szczególnie kliniki i szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej. Wydarzenie jest niezwykłe, dlatego poza krwiobusem z Wrocławia specjalnie przyjedzie krwiobus z Wałbrzycha, aby wesprzeć wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w tym dniu oddać krew. Akcja jest szczególna, ponieważ organizujemy ją razem z Fundacją Cancer Fighters, także gorąco zapraszamy wszystkich do oddawania krwi w tym wyjątkowym dniu.
0: Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Adrianna Franc mówi, jak należy się przygotować do tego.
1: Należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem albo aplikację mObywatel. Pamiętajmy o lekkim posiłku i szczególnie teraz w okresie lata, kiedy jest gorąco, prosimy, żeby dobrze się nawodnić, nawet już kilka

nie możecie dotrzeć do Przylądka Nadziei właśnie w tą sobotę, to zawsze można sobie wejść na stronę i wybrać taką akcję, której termin będzie Wam pasował. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Good night.
1: Tu Radio Rodzina.